0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Podjechali do blokady i starszy mężczyzna wystawił głowę, przywitał się z mundurowym jak stary znajomy i policjant bez słowa przepuścił pijanego Stefana, jakby nie czuł nieprzetrawionego alkoholu, którym śmierdział kierowca. Wreszcie za płotem jednego z nielicznych domów Czerlonki Lena dostrzegła swojego ojca. Stał w asyście umundurowanych funkcjonariuszy. Wydawało się, że o czymś mu meldują. Tato! Krzyknęła i sięgnęła do klamki, żeby otworzyć drzwi, ale dziadek gwałtownie się zatrzymał i położył jej sękatą dłoń na ramieniu.
2: Ty lepiej tam nie idź, rzekł twardo.
1: Lena go nie posłuchała. Wypadła z samochodu jak pocisk i ruszyła w stronę ojca, nie patrząc na nikogo. Była tak szybka, że nikt nie zdążył jej zatrzymać, kiedy popchnęła furtkę i weszła na obejście. Nie dobiegła jednak do taty, który miał bladą z niewyspania twarz i wczorajszy zarost, ponieważ przy wielkim, rozłożystym drzewie rozciągnięto taśmy policyjne i Lena po prostu nie mogła iść dalej. Nie wierzyła w to, co widzi. Przez chwilę miała wrażenie, że to koszmarny sen, a nie rzeczywistość. Dziewczyna leżała oparta częściowo o drzewo. Nogi miała rozłożone, a ręce skrępowane liną, której drugi koniec umocowano na jednym z konarów. Na jej szyi widniała pętla z tego samego sznurka. Węzły założono w taki sposób, że gdyby chciała się uwolnić, sznur zaciskałby się na szyi. Jej bluzka była podniesiona i odsłaniała kształtujący się biust, a majtki leżały w odległości pół metra od drzewa. Była tylko w jednej tenisówce. Lena wgapiała się w jej brudną i poranioną gołą stopę, bo bała się znów spojrzeć na rozerwany brzuch, z którego wylewały się wnętrzności. Czuła, że żołądek podchodzi jej do gardła, ale nie była w stanie się ruszyć.
2: Nie patrz.
1: Ojciec podbiegł i zasłonił ją własnym ciałem. Mocno przytulił.
2: Nie powinnaś tego widzieć.
1: To Inga, wyszeptała Lena. Inga Fal. Mieszka 3 domy od cioci. Co ona tu robi?
2: Znałyście się?
1: Wczoraj rano widziałam się z nią i dziś miałyśmy iść nad zalew. Ostatni raz, zanim wyjadę, wyszeptała Lena. Ona jest dopiero w 2. klasie liceum.
0: 13 lat później. Rozdział 1. Stalker. Huk wystrzałów rozlegał się raz za razem, gdy Lena szybkim krokiem zmierzała do strzelnicy za domem. Pod pachą niosła duży pakunek zawinięty w błyszczący celofan i byle jak przewiązany wstążką. Nie przywitasz się? Z kuchni wybiegła pulchna, uśmiechnięta kobieta w jej wieku. Fartuszek miała umorusany czekoladą, a w dłoniach trzymała ścierkę i strzykawkę do dekorowania tortów. Ciało miała więcej niż posągowe, ale twarz pozostała drobna, co sprawiało, że jej krągłości wydawały się mężczyznom apetyczne. Lena zwróciła uwagę na staromodny, pieczołowicie upięty kok, który postarzał jej najlepszą przyjaciółkę z liceum, a obecnie żonę jej ojca.
3: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Stowarzyszenia Wstrzemięźliwości, pragnąc zdobyć większość dla przeprowadzenia prawa o zakazie wyszynku, poparły prawo głosowania kobiet. W ten sposób kobiety w ciągu 6 tygodni we wrześniu roku 1903 zdobyły pełnię praw wyborczych. Nadano je wszystkim bez wyjątku kobietom, które skończyły 21 lat. Od tego czasu prawa te rozszerzyły się na Australię, prócz Queenslandu, Tasmanii i Wiktorii. Widocznym więc jest, że nie stwierdzono tam destrukcyjnych skutków reformy, której tak się obawia Europa. Przeciwnie. Kobiety zachowują się tam według pojęć niektórych partii nawet za spokojnie. Nie są nigdy zwolenniczkami zbyt gwałtownych reform, a jak zauważył sławny minister Seddon, konserwatyzm ich tym się ujawnił, że to samo ministerium przetrwało 3 z rzędu sesje parlamentarne od czasu wystąpienia kobiet na arenę polityczną. Naturalnie. Zachowanie się ich z początku było raczej bierne i choć od razu brały liczny udział w wyborach, ograniczały się na dawaniu głosów, nie wygłaszając mów i unikając roli agitatorek. Później jednakże rola kobiet w polityce stała się wyraźniejszą. Przyczyniły się bardzo do zniesienia wyszynku. Im także trzeba przypisać zmianę prawa oznaczającego lata za mąż pójścia dla kobiety z 13 na 16, a także wprowadzenie praw o ubezpieczeniu na starość. Zwolennicy reformy wyborczej w Nowej Zelandii pokładali wielkie nadzieje w idealniejszym i łagodniejszym kierunku, który powinien zapanować w stosunkach ludzkich przez bezpośredni wpływ kobiet. Prawa powyżej przytoczone dowodzą, że się nie zawiedziono i że kobiety popierają ustawy rzeczywiście dla społeczeństwa pożyteczne. Das Ewig Weibliche, owa kobiecość, tak źle dotąd zrozumiana i wyzyskana w Europie, znalazło nareszcie właściwe zastosowanie tam, gdzie ją uważają jako pierwiastek uszlachetniający pod względem duchowym, a więc wszędzie pożyteczny i zastosowalny. Bez wątpienia, wszyscy, którzy nawet mają wątpliwości co do umysłowych sił kobiecych, muszą im przyznać pewną wyższość moralną, mniejsze zepsucie i łagodniejsze instynkty. Nie można więc negować dobroczynnego wpływu, który one mogą wywrzeć w polityce. Mimo pozyskania praw politycznych, sposób życia kobiet w Zelandii nie uległ zmianie. Stały się one obywatelkami, które popierają te lub inne dążenia partii, odpowiadające ich przekonaniom, w niczym jednakże nie naruszyły podstaw rodziny i porządku społecznego. Jest to jeden jeszcze dowód, że wolność jest jedyną racjonalną podstawą każdej społecznej organizacji. Tylko człowiek wolny może wobec społeczeństwa odpowiadać za swoje czyny. Człowiek pozbawiony praw jest społeczeństwa pupilem lub niewolnikiem, w żadnym wypadku jego członkiem odpowiedzialnym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złożone.

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da?

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama. Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Hej, zwrotu mocni!
3: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W tym programie odwiedzi mnie Rinka Royens.
3: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
20: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
21: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych. Na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Chabior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
3: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Po reklamie.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę. Dziękuję Państwu w studiu.
1: Ogłoszenie RMF Classic. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie odwiedzi mnie Rinka Royens.
2: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: i Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, minęła godzina 9:00, czas na prognozę. Dziś w większości regionów zachmurzenie, umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami burze lokalnie, grad. Temperatura maksymalna od 18 stopni do 22, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, około 16 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany jedynie na wschodzie, początkowo południowy. 2 minuty po godzinie 9:00. To jest weekend z RMF Classic. Rozpoczynamy program Czas Wolny. Jadwiga Polus, gorąco zapraszam. A do porannej kawy Jackie DeShannon wam zaśpiewa, tak żeby spokojnie zacząć ten

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Była to muzyka Vangelisa, temat do filmu Opera Sauvage. Wcześniej śpiewała Jackie DeShannon. To piosenka, która zagrała w kadrach filmu Forrest Gump. Słuchacie RMF Classic w weekend.
1: Czas wolny z RMF Classic.
0: I co sobotę o tej porze możecie liczyć na doskonałe towarzystwo muzyki filmowej. Już za chwilę Tron Dziedzictwo, będzie również muzyka Johna Lana i Johna Blacka z filmu Downton Abbey. Pojawią się również polskie seriale. A w dzisiejszym programie możecie liczyć także na rekomendacje koncertowe, które pozwolą wam odkrywać piękne miejsca koncertowe na Dolnym Śląsku. Będzie rekomendacja fonograficzna i rozmowa z Andrzejem Bargielem, skialpinista, bowiem wyruszył na nową wyprawę Nanga Parbatski Challenge. O tym wszystkim jeszcze dziś do godziny 11. Teraz Daft Punk, Tron, Dziedzictwo.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
3: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
4: Reklama.
5: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
6: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
5: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18:00 w RMF Classic.
12: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Ekstra sobota z Kaufland Card Extra.
14: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

0: Był to utwór zatytułowany Reborn, a przy fortepianie Alexis French to również jego kompozycja. Słuchajcie, RMF Classic, minęła 9.30. Ja powracam do zapowiedzianej wcześniej rozmowy ze skialpinistą, który słynie z pasji do nart, gór i miłości do przyrody. Andrzej Bargiel, sportowiec odważnych wizji, które łączy z perfekcyjnym przygotowaniem. We wrześniu minionego roku dokonał historycznego zdobycia i zjazdu na nartach ze szczytu Mount Everestu bez dodatkowego tlenu. Dokonał tego jako pierwszy człowiek na Ziemi. No i właśnie za ten sportowy wyczyn nasi słuchacze nagrodzili sportowca Mozartem RMF Classic w kategorii Człowiek Roku. Wraz ze zespołem wyruszył na nową wyprawę w Himalaje. Szczegóły już teraz.
1: W tym roku wybieram się na Nanga Parbat do Pakistanu i cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie. Będziemy chcieli spróbować zjechać z Nanga Parbat na nartach. Mam na to jakiś konkretny pomysł. Będziemy działać od strony na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy spróbować przetestować w kontekście tego przedsięwzięcia. Oczywiście to wszystko będzie zależne od warunków narciarskich, ale faktycznie mamy sporo opcji na tej ścianie i myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat. Pierwszą taką zaawansowaną próbę zrobił Hans Kammerlander. To nie był taki pełny zjazd, on poruszał się po drodze Kinshofera, również na ścianie Diamir. Później taką dla mnie najciekawszą próbą była próba Luisa Stitzingera, Austriaka, który w zasadzie zjechał częściowo drogą Reinholda Messnera, którą samotnie wytyczył właśnie na Nanga Parbat. I myślę, że to jest jedna z takich najciekawszych, najbardziej naturalnych opcji właśnie na tej ścianie. W zeszłym roku mieliśmy od strony Rupal na drodze Shella taką udaną próbę Francuzów. Fizycznie ona jakby nie mogła w pełni udać się jakby bez takich fragmentów spinaczkowych podchodzenia, bo fizycznie wiedzie, trzeba po prostu zmieniać stronę, przechodzić przez skalną grań, więc wydaje mi się, że taka próba pełnego zjazdu ciągle jest możliwa i z taką próbą właśnie się tam wybieramy.
0: Andrzej Bargiel wraz z ekipą dotarł już do Pakistanu na swoją najnowszą wyprawę Nanga Parbat Ski Challenge w ramach autorskiego projektu Hiksund Leones, a jeszcze dziś powrócę do rozmowy ze skialpinistą. Teraz Stand By Me śpiewa Benny King.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pniemy się 160 lat i poznamy Sygurta Wiśniowskiego, znakomitego pisarza, o którym jednak zapomnieliśmy. Moim gościem będzie profesor Damian Leszczyński, filozof teorii poznania, autor wielu książek dotyczących epistemologii odkryć geograficznych.
3: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w RMF Classic.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
9: Po reklamie.

Tu RMF Classic w weekend. Teraz muzyka, która dołącza do naszego repertuaru, a pochodzi z aktorskiego serialu inspirowanego komiksem Marvela pod tytułem Spider-Man Noir. Kirby śpiewa z

Kirby w piosence Saving Grace, która zagrała w filmie Spider-Noir i to nowość w naszym repertuarze. A propos nowości i to tych fonograficznych, obiecałam pewną rekomendację, bo sama czekam na nią z niecierpliwością. 19 czerwca premiera w polskich sklepach muzycznych. Będzie to druga płyta serii Batiste Piano Series, która zapowiada interpretację najbardziej znanych melodii Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wcześniejsza płyta odnosiła się do muzyki Beethovena. To będzie płyta zatytułowana Black Mozart. No i przypomnę, John Batiste to wielokrotny laureat nagród Grammy, Oscara za muzykę do filmu Soul, co w duszy gra. I możecie spodziewać się naprawdę bardzo, bardzo zaskakujących interpretacji muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wśród tytułów na przykład Alla Blues, Alla Turk Movement, Twinkle, będzie Countryzart na tej liście utworów, także Gospel Andante i tak dalej, same tytuły już brzmią bardzo intrygująco, przyznacie, czekamy z niecierpliwością, ja na pewno powrócę do tego krążka w wieczorze nowości muzycznych, a teraz Mozart w oryginale, fragment koncertu fortepianowego C-dur numer 21, gra Christian Zacharias, a towarzyszy mu Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego pod kierunkiem Davida Zinmana.

0: reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, minęła godzina 10, czas na prognozę. Pogoda dziś kapryśna i zmienna, sobota opłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, choć późnym popołudniem lokalnie może się przejaśnić. Przelotny deszcz da się we znaki w całym kraju, miejscami przejdą nawałnice połączone z lokalnymi opadami gradu. We Wrocławiu 21 stopni, Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Katowice, Toruń 20 stopni, w Szczecinie i Olsztynie 19 stopni Celsjusza.
13: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
14: Zbigniew Preissner.
15: Aleksander Dębicz.
16: Z tej strony Łukasz Targosz.
17: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: Pracujesz w przemyśle? Zwiększ swoje kwalifikacje techniczne. Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w Mechatronice zaprasza na bezpłatne szkolenia.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Brian Byrne i muzyka do filmu Albert Snobbs. 10 minut po godzinie 10, a to oznacza, że na naszym kanale YouTube już możecie odnaleźć premierowy odcinek kolejnego podcastu z cyklu Kaja zaprasza. Dziś gościem Kai jest Rinke Royens, producent telewizyjny, który przed laty przyjechał do Polski z Holandii i właśnie z naszym krajem związał całe swoje życie. Gorąco polecam, zajrzyjcie na YouTube, a od godziny 11 najciekawsze fragmenty tej rozmowy. Kaja zaprasza. A teraz mam dla Was podpowiedź koncertową.
1: To jest czas wolny z RMF Classic.
0: I będzie to rekomendacja na przyszłą sobotę, 20 czerwca. Drugi koncert z cyklu Klasyka Stylu, który odbędzie się w Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Nad tym cyklem koncertowym pieczę artystyczną sprawuje maestro Michał Nesterowicz. I jest to edukacyjno-lifestyle'owy cykl koncertów kameralnych, który łączy muzykę klasyczną z tematami życia codziennego, dobrego stylu i kultury osobistej. Przed koncertem zawsze odbywa się prelekcja, którą tym razem wygłosi Aga Kozak. To będzie prelekcja zatytułowana Styl dobrego życia, a zaraz potem z recitalem wystąpi znakomity pianista Szymon Nering. W programie występu muzyka Beethovena i muzyka Fryderyka Chopina. Przypomnę, to w przyszłą sobotę 20 czerwca o godzinie 18 Zamek Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. RMF Classic gorąco poleca. Ja powracam do muzyki Fryderyka Chopina. Polonez Azdur, op. 53, heroiczny, gra Nikita Magalow.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic w sobotnie przedpołudnie, już za chwilę muzyka Ennia Morricone, a teraz nowość, która dołącza do naszego repertuaru za sprawą kinowej premiery filmu Mandalorian i Grogu, uniwersum Star Wars, a muzykę skomponował Ludwik Göransson.

0: muzykę Ennia Morricone do filmu Dobry, Zły i Brzydki. Tu RMF Classic. Słuchajcie programu Czas Wolna. Ja w nim dziś inspiruję Was kolejną wyjątkową wyprawą Andrzeja Bargiela. We wrześniu minionego roku dokonał historycznego zdobycia i zjazdu na nartach ze szczytu Mount Everestu bez dodatkowego tlenu. Andrzej Bargiel dokonał tego jako pierwszy człowiek na ziemi i za ten sportowy wyczyn słuchacze RMF Classic nagrodzili sportowca statuetką Mozarta w kategorii Człowiek Roku. W tym roku wraz z zespołem wyruszył na nową wyprawę w Himalaje. Nanga Parbat Ski Challenge. Ski alpinista jak zawsze łączy odważną wizję z perfekcyjnym przygotowaniem, bo jak mówi, kluczowa jest cała praca wykonana wcześniej. Rozpoznanie ściany lodowca to etap decydujący, który pozwoli podjąć decyzję o próbie pełnego zjazdu ze szczytu 8000-nika. Jakich technik używa do badania ściany lodowca?
1: No taką najsensowniejszą techniką jest to, że trzeba po prostu poświęcać czas, energię i uwagę i wychodzić w te góry i sprawdzać te różne warianty. Tu jakieś po prostu też tworzyła się taka jakaś iluzyjna po prostu świadomość tego, że my działamy w ten sposób, że jak gdzieś wychodzę i później dronem ktoś mówi mi, jak to mam zrobić. Myślę, że nie miałbym na tyle odwagi, żeby tak do tego podchodzić i myślę, że nikt nie ma takiej odwagi, bo w zasadzie to tak jakby wspinaczowi mówić, gdzie ma iść, albo narciarzowi, nie wiem, na freeride'owych zawodach powiedzieć przez radio, jak ma jechać. Myślę, to by było ekstremalnie ryzykowne, więc fizycznie po prostu wychodzimy, wiążemy się liną, pokonujemy tę sekcję lodowca, sprawdzamy jakiś eksponowany teren, czasem go zabezpieczamy podczas wspinaczki, czasami się asekurujemy po prostu, bo to ryzyko jest duże, czasem po prostu jest zagrożenie lawinowe też, nawet jeżeli poruszamy się gdzieś graniami, to w momentach, kiedy zaporęczujemy jakiś fragment, mamy szansę, że zostaniemy na tej grani w momencie, kiedy zejdzie jakaś deska. Więc tych technik jest sporo, pracuje się i buduje się to doświadczenie przez wiele, wiele lat i dzięki tym umiejętnościom mamy taką samodzielność w górach i możemy jakby eksplorować te przestrzenie takie, po których po prostu nie poruszają się inne zespoły, więc na tym to polega. Czasem to są jakieś takie prymitywne formy, że na przykład idziemy związani z liną. Na K2 tak działaliśmy, z Darkiem Załuskim. Ja miałem taki kijek z dur aluminium, taki bardzo cienki, jak sondę lawinową. I po prostu przemieszczaliśmy się po mostach śnieżnych, które łączą zbocza nad bardzo dużą szczeliną, sprawdzając, czy ta jakość śniegu po prostu i tego podłoża pozwoli nam na to, by przedostać się na drugą stronę, czy nas po prostu utrzyma, więc to czasem nawet wygląda tak super prymitywnie, ale to są jedyne sposoby być, jakby poczuć to, zrozumieć, zbadać i no, trzeba się angażować, trzeba spędzić sporo czasu, by zrozumieć, jak te wszystkie procesy funkcjonują tam na miejscu.
0: Mówił Andrzej Bargiel, to już kolejne wyzwanie w ramach autorskiego projektu Andrzeja Bargiela Hiksunt Leones, bardzo mocno kibicujemy. Teraz Irene Cara śpiewa piosenkę Flashdance.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Po reklamie.

Muzyka Sergiusza Prokofiewa, fragment symfonii klasycznej. Londyńską Orkiestrę Symfoniczną poprowadził Sir Neville Mariner. Tu RMF Classic, czas wolny dobiega końca, ale już za chwilę kolejne atrakcje naszego sobotniego programu. Po godzinie 11 przywita się Kaja i jej kolejny gość, a będzie to Rynke Rojens. Gorąco zapraszamy Was na kolejny premierowy odcinek podcastu. Kaja zaprasza kilka minut po godzinie 11. Rozpoczynamy. A na koniec ode mnie muzyka Johna Williamsa. To temat do filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Aktualnie na miejscu 16 notowania 552 LPMF-u. I tym utworem zapraszam Was na jutrzejsze wydanie listy na godzinę 18.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën.

Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Po reklamie. Tu RMF Classic, już za kilka minut rozpoczniemy kolejne wydanie programu Kaja Zaprasza, a teraz prognoza. Minęła 11. W większości regionów i przez większość dnia pogoda zmienna i kapryśna, zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu lokalnie może się przejaśnić. Przelotne deszcze będą w całym kraju, miejscami przejdą nawałnice połączone z lokalnymi opadami gradu, a na termometrach w Koszalinie 18 stopni, w Suwałkach 17, w Białymstoku, Szczecinie, Olsztynie 19, we Wrocławiu 21 stopni Celsjusza.
6: RMF Classic i wszystko gra.
7: Pozdrawiam, Artur Andrus.
8: Alicja Majewska.
9: Marek Kondrat.
10: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Jest to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Hej kochani, witam jak co tydzień w moim autorskim programie Kaja zaprasza. Dzisiaj trochę będę dzwonić jak dzwonik z Notre Dame. Nie. Ale dzisiaj mam szczególnego gościa, w sumie w pewnym sensie z Notre Dame, aczkolwiek jest to wizjoner, jest to człowiek, który totalnie zmienił telewizję w Polsce. Jest to facet, który daje najpiękniejsze bukiety kwiatów, pierścionki, robi totalne prezenty na urodziny, na przykład fortepian. Panie i panowie, Rinke Rojens! Cześć, dziękuję bardzo, że znalazłeś dla mnie czas.
2: No, jestem.
1: I dużo czasu, bo mamy takie tutaj troszkę w studiu opóźnienie. Bardzo ci dziękuję, bo wiem, że teraz wróciłeś z Holandii, tak? Wczoraj wróciłeś z Holandii.
2: No,
1: tak?
2: Przedwczoraj. No.
1: Robisz tam The Floor.
2: Tak.
1: Duży sukces.
2: Tak, no i ma bardzo fajnie dla mnie, że tam teraz wrócisz. To, co bałem bardzo na początku, jak zaczęliśmy się razem w Polsce i miałem taką możliwość wrócić do Holandii, tylko bałem się, że za to nie mówimy to po polsku, wtedy to nie robiłem to.

0: Materii, że to bardzo miło, bo śpi w moim starym pokoju u taty. Mam bardzo fajnie też tata, tak? Teraz ten kontakt. Pomagam go i...
1: Czy tata jest czynny zawodowo?
0: Nie,
1: już jest na
0: emeryturze. My mieliśmy fajnie, bo ostatnio robiliśmy taki projekt Frames, czy od jego stare programy robiliśmy stop klatka.
1: Tak, może powiedzmy, czym tata się zajmował. Bertus Royens. Ja pamiętam na dokumentach Bertus.
2: Tak, go nienawidzi
1: Bertus. Nienawidzi, okej. Okay. No nie, wolę mu się nie narażać. Bob był bardzo znanym reżyserem telewizyjnym, teatralnym.
0: No bardzo telewizyjny i wiesz, dużo rzeczy robił też, wiesz, w Niemcy, w Rumunii.
1: W Rumunii.
0: Tak, tam robił takie specjalne rzeczy dla Montreux, wygrał parę razy. No to był taki wielki
1: artysta. Ale to powiedz, no wygrał Montreux, tak?
0: Tak, tak, no tata
1: no
0: była naprawdę...
1: No to są światowe rzeczy.
0: No tata był taki, no to bardzo jest, jaki reżyser był, szef wszystkiego, tak? Jak był publiczny telewizja, nie był komercyjny telewizja, to reżyser o wszystko decydował. I on robił taki video art. No i ja powiedziałem, że musimy trochę z nim, jego projekt próbować coś zrobić. No i wymyśliliśmy teraz na 70, bo jest 75 lat telewizja w tym roku i robiliśmy klatki od jego programu Czarno-Biała Telewizja i na to też zrobiliśmy taką małą kawałek wideo, że widział, że to był to i robił takie wystawy. No to było super, naprawdę. Był naprawdę fajny. I potem byłem jeszcze parę dni w Stanach, w Londynie. Wiesz, ja pamiętam jeszcze, jak ja zdecydowałem jechać do ciebie i mieszkaliśmy razem, to sądzę, że nie miałem kontaktu z tatą 3 lata, że on powiedział, że ja wyrzucę mojego życie.
1: I wtedy... Ale dlaczego?
0: No, bo robiłem karierę w Holandii, robiłem dużo program w Holandii.
1: A on się na ciebie obraził, że wybrałeś Polskę?
0: Tak, no i wyrzucę to za Polskę. A może to było najlepsze w końcu decyzja,
1: co robiłem. Ta Polska w ogóle była w twoim życiu dość obecna, zanim tu przyjechałeś, bo fascynowałeś się Solidarnością, tak. Nawet napisałeś pracę na ten temat. Do rozmowy z Rynkę Rojensem, chociaż nie wiem, czy to się tak odmienia, wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
2: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
3: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
4: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.

0: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic, a dziś moim gościem jest nikt inny, tylko Rinke Rojens.
1: Na radio był bardzo dużo Polska. Ja nie widziałem oczywiście Polski, tylko byłem parę razy z moim tatą, bo on pracował dużo też w Berlinie i byłem na ten mur i nikt nie widział.
0: Pamiętasz mur?
1: Tak, tak. I nikt, wiesz, mogliśmy tam jechać do środka i nikt nie widział o to i tam było tak, że ludzie tam nie mają jeans, nie mają rajstopa, nie mają nic. Ma tylko widziałem ten Berlin kawałek, tak, ten East Berlin. No i zaczyna być tutaj ten, nazywamy to, wszyscy zaczęli mówić o to, że może być stan wojenny. Widziałem wtedy ten ciąg, to słynny obraz ciąg i to było na ten Alej Jerozolimski, gdzie mama mieszkała, tak, to było to.
0: Z mamą, straszne wspomnienie moje.
1: Tak, tylko to było dla mnie, o, też nie pamiętam, ten ulicę pamiętam. I ja wiem, że ja, wtedy był też dwa filmy, które ja parę razy byłem w kinie. To był Człowiek z blizny, tak, a ma też był to Gandhi. Piękny film, no naprawdę by był super, jak ludzie ten film oglądają, lata 80. Gandhi. A dla mnie był to trochę tak, że Wałęsa był trochę taki Gandhi naszego czasu.
0: O, a znasz pana Wałęsę? Poznałeś?
1: Spotkałem, tak.
0: Tak?
1: No, z tatą.
0: Z tatą!
1: Tak, bo ja wtedy dostałem zaproszone na jego nagrodę i powiedziałem to tata i o, tak, tak, że jechaliśmy tam razem, to był mega śmieszny, bo tata miał wtedy przed sobą gdzieś tam schowane, taki mini biografia i mi pytał, że ja nie mogę pytać o autograf. No i tam był ten
0: wspaniała historia.
1: Że ja tam pojechałem, Lechu, możesz mi podpisać dla mojego tata? No bo bardzo
0: miło. Strasznie fajne.
1: No, tak, bardzo. Tak.
0: No tyle mówimy o tacie, słuchaj, ja mam pamiątkowe zdjęcie, które bardzo, bardzo lubię. To jest twój tata.
1: Tak.
0: Właśnie.
1: Ja.
0: I mama.
1: O, mama.
0: Mama wspaniała. Bardzo jesteś do niej podobna, ale do taty też. Mama się nazywała Maria Sigrid Habraken. Była, tak jak mi kiedyś mówiłeś, Brigitte Bardot krajów Beneluxu.
1: No widać.
0: Była aktorką.
1: Tak.
0: Ale tata był zazdrosny o mamę bardzo. O jej zawód.
1: Nie, no wiesz, no, może to jest coś takiego. No,
0: w jakimś wywiadzie nawet powiedziałeś, że tak się nie cierpieli, że krzyczeli na siebie cały czas i właściwie nie było 5 minut normalnej rozmowy.
1: Nie, no bo jak to...
0: Trochę jak między nami, co? Jak korzystam z tego teraz, że są kamery. No dobra.
1: No moim zdaniem teraz od nas bardzo dobrze idzie.
0: Chodzi
1: o to, że nie, to co oni między sobą nie mogą rozmawiać, to było bardzo po tym, jak oni już nie byli razem. Moim zdaniem być zazdrosny mężczyźni o taką piękną kobietę, to może być tylko bardzo zdrowe. Moim zdaniem on nie był zazdrosny jej rozstrzygnięcie zawodowe, tylko no wiesz, tata był też bobusem, no i pracował dużo za granicą.
0: Pies nie robi kota, że tak powiem.
1: No oczywiście.
0: A słuchaj, twoje dzieciństwo wcale nie było też takie różowe i łatwe, bo ty część obowiązków, bo mama pracowała dużo, a potem odsypiała i właściwie przyjąłeś na siebie obowiązki. Opiekowałeś się swoją młodszą siostrą Runcią?
1: Nie, no wiesz, był tak, że ja zawsze powiedziałem, że życie jest to koło, tak? Że tak samo jak się powtórzała naszą relacja, że ja wychodziłem z domu, jak Roch miał 6, tak samo moja mama robiła, tak? Że to jest taki krąg, kto się powtórzy, kto jest absolutnie niefajny.
0: Do rozmowy z Rinke Rojensem wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
0: Reklama.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
7: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic facet, który gdyby nie podbił rynku telewizji, podbiłby rynek nieruchomości. Facet, który ma totalny gust i pięknie urządza domy. Rinke Rojens.
2: Na nasze spotkanie tam, to nie wiem, to było, ja byłem tam trochę kosmita w tym świecie. No, ja
1: byłeś
2: pamiętam,
1: totalnym kosmitą dla nas.
2: Nie, no ja się pamiętam.
1: Inna rzeczywistość, że inna energia.
2: Tak,
1: no i wiesz. No i pamiętasz, jak się ubierałeś wtedy?
2: No tak.
1: Jaskrawe kolory, żółte spodnie, buty takie buffalo, wielkich, koturna. No naprawdę, uczyłeś nas
2: cały
1: stylu,
2: zespół.
1: Uczyłeś
2: tak.
1: Nas wszystkiego.
2: No i to było, wiesz, i to było taki bardzo fajny. No i my mieliśmy taki flow razem, niebywały. Ja wiesz, to dziś jeszcze pamiętam, jak jechaliśmy z pociągiem wtedy.
1: No ja też pamiętam pociągiem
2: do
1: i
2: Krakowa.
1: Wtedy, że jestem w ciąży.
2: I robiłeś test i siedzieliśmy, co
1: tak.
2: Robimy. No i to było wszystko impulsywne.
1: Ty się wieszałeś jak małpa na tych, pamiętasz, na tych relingach z radości i no tak, no i dzwoniłeś do wszystkich w ogóle, że będziesz ojcem. Potem jak się zastanawialiśmy, jak nazwiemy naszego syna, pamiętam, że jeszcze nikt nie wiedział, że jestem w ciąży. W Dzień Dobry TVN spotkałam Aidę Kosajan, tak. Która wzięła mnie na bok i mówi, ty słuchaj, ty jesteś w ciąży. Ja takie oczy zrobiłam, będziesz miała chłopca, blond, włoski, z loczkami. Ja po prostu mocno tam nie padłam, to było niesamowite. No i coś jest w tej Aidzie niesamowitego.
2: No, tak, tak, ona jest kochana.
1: Jest kochana. Mhm. Pozdrawiamy cię, Aidko.
2: Tak, bardzo.
1: No dobra, ale czekaj, bo jeszcze chciałam, jeszcze jedną taką śmieszną rzecz właśnie, kiedy ja rodziłam. Pamiętasz? Raz, że mało co włos nie urodziłam w domu, w wannie, wyciągałeś mnie z tej wanny, w ogóle masakra. To kiedy się urodził Roch, ty byłeś taki bardzo podniecony i przypomniałeś sobie, że masz kamerę.
2: Tak.
1: VHS w samochodzie i biegłeś przez korytarz, ponoć do tej pory wszyscy to wspominają w szpitalu Świętej Zofii, i biegłeś i nie zauważyłeś, że szklane drzwi jest zamknięte i po prostu walnąłeś w to, ten, obsunąłeś się jak na kartun, ale szybko tam doszedłeś, zobaczyłeś ptaszki, gwiazdki, wiesz, ale i wbiegłeś i przybiegłeś z tą kamerą, to jest strasznie śmieszne. No i jeszcze pamiętam, że wszystkie te panie pielęgniarki przychodziły, miałam wrażenie, do nas w pokoju w coraz krótszych fartuszkach, ponieważ pierwszego dnia wykąpałeś sam dziecko i tak zaimponowałeś wszystkim. No, no, także śmiesznie to wspominam.
2: Nie, to wszystko było bardzo, nazywamy to impulsywne. No, był to taki gigantyczny miłości. Mieszkaliśmy.
1: A pamiętasz, jak żartowali podczas programu, to było grane, że przychodzi Kaja do lekarza, a lekarz mówi, jest pani w ciąży, ona, o Holender, pamiętasz?
2: No, tak.
1: Do chwilami wzruszającej, chwilami bardzo śmiesznej rozmowy z panem Rinke Rojens wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic w weekend. Słuchacie programu Kaja Zaprasza i już za chwilę powracają do rozmowy Kaja i Irinkę Rojens. A teraz czas na prognozę. Jest 12. Ta sobota niemal w całym kraju upływa pod znakiem opadów deszczu. Miejscami przejdą nawałnice połączone z lokalnymi opadami gradu. W większości regionów dziś zachmurzenia duże lub umiarkowane, szansa na przejaśnienia po południu. A w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Katowicach na termometrach 20 stopni. W Białymstoku, Szczecinie i Olsztynie 19, dziś najcieplej we Wrocławiu 21 stopni Celsjusza.
14: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
15: This is Gustavo Santaolalla.
16: Hi, I'm Robbie Williams.
17: Alberto Iglesias.
18: Salute. Hello to all my Polish friends.
19: Oh, and I am Antonio Banderas.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodny deweloper.pl.

0: ja zapraszam do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam króla telewizji, chociaż nienawidzi, jak się tak o nim mówię. Przed wami Rynk Rojens.
2: Bardzo chciałbym zrobić, i to też mówić, tak jak ja robię moje programy, ja bardzo chciałbym zrobić taki program, na przykład 6-7 osób, kto są śmiertelnie chore, tak? Młode ludzie, kto wie, że umrze. I ja z nimi bardzo chciałbym spędzić ten ostatni czas ich życia, a próbować naprawdę to życie wypełnić na maksa. To najfajniejsze rzecz robić. Ma też już ewentualnie myśl o to, że jak pożegnamy, jak jest taką rozmowę w tym mieć. A to według mnie by był coś wyjątkowego, pięknego. Tylko każdy to boi. W Polsce ludzie boją w ogóle robić program o śmierci. Tylko według mnie, druga strona, od momentu...
1: Boją się śmierci po prostu.
2: No jak to może bać śmierci, jak wy tu w tym chrześcijańskim myślicie, że tam dopiero zaczyna życie.
1: Nadal jednak jest to jakaś niewiadoma. Bo w sumie teraz mówimy o czymś trochę takim... ty się nie boisz śmierci, tak?
2: No spotkaliśmy, każdy mnie spotkał. A wiesz, ja spotkałem to blisko. A tak samo był, wiesz, no, tak jak ja mówię, o tej hospicji, był to naprawdę wyjątkowe. I tak jak mówiła, tam był taką... Ja powiedziałem, tak pytałem dziewczyny, był super.

0: Super czas, bo ja tam naprawdę nocowałem, byłem. Bogdan mieszkał w klatce razem z Nino Terentiew. Oni się znali jak młodzieży.
1: W sensie w bloku na klatce, tak?
0: Tak, coś takiego. Ma matka i Nina,
1: no tak,
0: byli przecież. No on mi nic nie mówił. Nic.
1: A dopiero potem się okazało, że znał Ninę.
0: Potem dopiero jak ja powiedziałem, bo byliśmy na ślubie Agata, a tam Nina była, ja mówię, że ona mówi, co robisz? Ja mówię, Nina, ja mówię, wyjątkowy, byłem w hospicjum. Ona mówi, co? A spotkałem taką fajny gość, Bogdan. Młody, 65 lat, ma taki fajny... Ona mówi, Bogdan? To ja go znam. No to ja wróciłem, oczywiście, ja w Bogdziu, ty mi nie powiedziałaś, że mamy wspólną koleżankę, bo to było dla mnie tak wyjątkowe, że on nie wykorzystał to, bo oczywiście jak on to mówił, to może ja, on rzekł, to ja będę robić, że nie, wszystko było takie naturalne, on już nie chodził, tak, bo tam był taką wanę, ja go umyłem i potem wychodzić po prostu, ja mówię, o, wyglądasz jak Tutok Amon, ja mówię, nie, Bogdak Amon do ciecie. I mieliśmy naprawdę fajny czas, bo moim zdaniem to jest na pewno, jak ludzie są, wiedzą, że mam parę miesięcy, albo masz pół roku, albo ktokolwiek, to chcesz wszystko wyciągać w twoim życiu. Tylko to też jest trochę taki rzecz, że ludzie się boją. Boją kontaktować. Jak mama umierała, tak? Ja miałam... No i to był nawet wiadomości pokazane, że... Nie było mówione, że był samobójczy, bo wiadomości było pokazane, że aktorka Maja Habraka nie żyje. A ja czekałem trochę na telefony moje przyjaciele i oni bali dzwonić.
1: Wiem.
0: Tak? I taki chłopak, to w ogóle nie znałem, raz spotkałem, stał pod domem, a mówił, chodź Ring, idziemy, mi zabrał w samochodzie do lasu, a wyciągał takie dwa małe świeczki i siedzieliśmy tam. I nawet nic nie mówiliśmy. A wiesz co, ja dokładnie tak samo robiłem powrotem Mordheiser. Pamiętam.
1: Filip Heiser.
0: Filip. I Filip wtedy miał ten syn, kto umierał przez ten wypadek. A ja do niego dzwoniłem. A mówiłem do niego, słuchaj, mam tutaj, chodź, my idziemy gdzieś. I kupiłem cały kosz i mieliśmy kosz do pikniku, jechaliśmy nad Wisłą i siedzieliśmy tam razem.
1: Do rozmowy z Rynkę Rojensem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh. Reklama.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
16: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
17: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
16: Zaraz wszystko wyjaśnię.
18: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Klasyka, która stawia Cię na nogi.

0: kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z, uwaga, moim byłym mężem, Rinke Rojens.
1: Ja się kochałem się w twoim głosem na tej kamień, ten płyty i wiesz, to było piękne, a dalej mówi coś piękne płyty. Jest niebywałe, jak co roku robisz jakiś wielki hit i to są takie kolaboracje, współpracy. Tej fortepianto, bo tylko na to, że chciałbyś, że ty będziesz tam tworzyć piosenki, to tylko na to, bo wiem, że to umiesz, tylko i bardzo fajnie to umiesz. I trochę też jest fajne, że trochę tej ramię w ramię były takie piosenki nadzieje, bo momentami szukasz zawsze smutek. Tak. No, pamiętasz, jak Prawo do Lewego, jak ja wtedy mówię, o, to może, wiesz, to musi być tak, bo mieliśmy... I to, no, to jest jeden twój największy hit, no. A to było totalnie inne podejście jak do tej pory, kochanie. A według mnie, tak jak Ramię w Ramię i Prawo do Lewego, to są taki...
0: Żeby dawać ludziom nadzieję, radość, zabawę?
1: Ty w tym też znajdziesz nadzieję i na zabawę. Ja chciałbym, że ty to znajdziesz. Ty. To nie chodzi o to, że ty musisz pokazać twoje cierpienia i być tym kreatywnym.
0: Ale wiesz, James Brown już był, no. Nie każdy się spełnia, wiesz...
1: Tak, tylko dobrze, to też nie jest tak, że ty możesz być tylko twórcy. To chodzi o to, ty nie możesz być tylko twórcy, jak czujesz się samotny albo nieszczęśliwy. A to miałeś momentami.
0: Mam.
1: No i to jest, według mnie, i teraz jest czas, że ty się fajnie wypełnisz. I to znaczy, musisz na rzeczy inne patrzeć. No prawda. Wiesz, wszystko zaczyna u siebie, kochany. Wszystko u ciebie wychodzi. A ja, w jakiejś formie ja mam pewności tej chwili, bo tak, od lat już nie piję, bo tak, mam kobietę. Nie chcę mówić oczywiście po nas, oczywiście, bo jesteś moja żona i mam Marocha i cię kocham i był to super miłości, tylko Asia był dla mnie dziewczyny z plakatu. To był kobiety, kto spotkałem i to było marzenie takie nieosiągalne. I to jest teraz mojego żona. No, jak możesz, że jest. Możesz marzyć i te marzenie możesz wypełnić.
0: Dream on dreamers.
1: No dobrze, no jestem może tak marzycielem.
0: Do rozmowy z Rinke Rojensem wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zdobądź kwalifikacje cenione przez pracodawców. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki w Wałbrzychu. Naucz się diagnozować pojazdy elektryczne i hybrydowe, programować roboty przemysłowe i sterowniki PLC. Ucz się praktycznie, na nowoczesnym sprzęcie i w realnych warunkach warsztatowych. Sprawdź szczegóły na bcu-mechatronika.pl. Projekt finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
3: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
4: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
5: Reklama.
6: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
7: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
6: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
19: Zdrowit. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic, a dziś moim gościem jest nikt inny, tylko Rinke Royens. Witajcie, kochani, no mam nadzieję, że to była ciekawa dla was rozmowa. Dla mnie bardzo, bo okazało się, że ja też niektórych rzeczy o Rinkim nie wiedziałam. Mam nadzieję, że tak jak co tydzień była to ciekawa rozmowa dla was. Dla mnie bardzo. Rinki, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. Mam nadzieję, że też będziesz ten dzień dobrze wspominał. Tak, dziękuję ci za piękne kwiaty. Dajesz najpiękniejsze kwiaty na świecie. Pozdrów Asię.
1: Tak. A może jest jedno pytanie, no. Tu on tape.
0: Tak.
1: Jak my wysłamy cię zaproszenie, to przejmujesz go?
0: No proszę. Tak, tak, dobra? Ale wiesz, że wy się bawicie wtedy, kiedy ja pracuję, no.
1: Dobrze, dobrze, no.
0: No naprawdę. A jeszcze raz, nawet się pomyliłam, bo byłam przekonana, że pomyliłam daty nawet. No, no niestety. A poza tym ja się nie mam w co ubrać. Do was wszyscy przychodzą odwaleni od stóp do głów. Ja nie mam takich ubrań.
1: No kochane, twoje piękności nie jest tak, jak wygląda. Twoje obiecą, że jest tylko miły.
0: Bym musiała chyba Asię poprosić, żeby mi coś przyszła.
1: Proszę bardzo.
0: Tak?
1: Oczywiście. Powiedział, że użyła, ale to robimy.
0: No. No dobrze. No jak będę miała się w co ubrać, to przyjdę.
1: Okej.
0: Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję. Rinki, tobie również za czas.
1: Proszę.
0: I myślę, że to też fajna rozmowa, dlatego że pokazuje, że można się lubić. Nawet po rozwodzie. Pamiętasz, nasz rozwód trwał 15 minut. Pani zapytała czy zgadzamy się z opopólną zgodą i za po prostu wolną opieką nad naszym dzieckiem. Tak. A pan? Tak. Wyszliśmy i co? Poszliśmy na obiad.
1: No, a najśmieszniejszy był ślub. No, to też był ślub piątek.
0: Poniedziałek to był.
1: Tak, tylko piątek byliśmy i pytaliśmy, kiedy mogę być ślub, i ona mówi poniedziałek.
0: Tak, cudowna pani na Grójeckiej, tak.
1: No i kupiliśmy tej garnitur chyba na second handzie i to robiłam.
0: Second handzie robiłam, doszywałam ci, bo były za krótkie. No biedni byliśmy wtedy, a ja byłam z wielkim
1: szokem. To jest taki fajny, no.
0: Zawinięta w kupon jedwabiu, udawałam hinduszkę. Pamiętasz, co ty powiedziałeś na naszym ślubie? Agata była tłumaczem, bo musiał być tłumacz, bo ty się uparłeś, że będziesz przysięgę małżeńską mówić po polsku.
1: Oczywiście.
0: I zamiast powiedzieć, uczynię wszystko, żeby nasze małżeństwo było zgodne, było zwrotne.
1: No zwrotne.
0: I było zwrotne.
1: No i był, jest.
0: A pamiętasz, że ja miałam kupę ptasią na głowie?
1: No, na święcie.
0: Pamiętasz, gdzie było przyjęcie w tej japońskiej knajpie?
1: No, nikt nie lubił sushi.
0: Nikt nie lubił sushi. A żeby córka mojej siostry nie płakała, to ja brałam głowę ryby i nie no. Słuchajcie, ale to jest opowieść na kiedy indziej.
1: Dobra.
0: I może wtedy przyniesiemy, ja mam piękny, przecież nie wiem, czy pamiętasz, ale moja chórzystka Agnieszka zrobiła piękny album ze zdjęciami.
1: O nie, no to może...
0: A tak śmieszny, że ojej. No dobra,
1: dobra.
0: Opowieść na następne
1: zastępne
0: spotkanie.
1: Razem.
0: Także włączajcie audycję Kaja Zaprasza.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
4: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Po reklamie. Tu RMF Classic w weekend, w każdą sobotę od 13:00 spotkanie w gronie fanów seriali. Już za chwilę Uniwersum RMF Classic. Przywita się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Minęła 13:00, czas na prognozę. Niemal w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Zmienne warunki atmosferyczne, spodziewajcie się nawałnic połączonych z lokalnymi opadami gradu. Przelotny deszcz da się we znaki w całym kraju, a na termometrach w Białymstoku, Szczecinie 19 stopni, w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i Toruniu 20, najcieplej we Wrocławiu, w Suwałkach dziś 17 stopni Celsjusza.
6: RMF Classic. Wśród gwiazd.
7: Tu Joanna Kulik.
8: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
9: Je suis Alexandre Desplat.
10: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
4: Dobry. To Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. Czekają nas letnie miesiące, a to zwykle oznacza pewne spowolnienie w serialowych produkcjach. Na platformach pojawia się ich nieco mniej. Można trochę odetchnąć od poczucia absolutnego nadmiaru treści, ale to nie znaczy, że nie kręci się wtedy cała maszyna produkcyjna, nie powstają nowe projekty i nie pojawiają się nowe pomysły. I dzisiaj będzie trochę seriali, na które czekamy już tylko kilka tygodni, a trochę seriali, które dopiero powstaną, które dopiero będą nas cieszyć za jakiś czas, ale to dobra informacja, bo w świecie seriali najlepsze jest wyczekiwanie na te nowe tytuły, które mogą okazać się nowymi przebojami. A zaczniemy sobie od fragmentu ścieżki dźwiękowej do serialu Star City.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O świecie seriali opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: A zaczniemy od serialu, na który trzeba troszeczkę poczekać, ale nie aż tak długo. Już 15 lipca na platformie Apple TV pojawi się 7-odcinkowy serial z Anną Taylor-Joy w roli głównej pod tytułem Lucky. Aktorka wcieli się właśnie w Lucky, bohaterkę, która rzuciła życie przestępcze i teraz musi po raz ostatni wrócić do świata przestępstw, by w jakiś sposób od niego uciec i się ostatecznie odciąć. Ma to być ostatni wielomilionowy skok na kasę, który jednak kończy się fiaskiem, a śladami naszej bohaterki podąża zarówno FBI, jak i bezwzględny boss świata przestępczego. Nasza bohaterka jest zmuszona do ucieczki i walki o życie. Lucky to adaptacja powieści Marcy Stapley, a obok Annie Taylor-Joy zobaczymy Timothy'ego Olyphanta i Annette Bening. Serial będzie, jak zwykle w przypadku tej platformy, nadawany co tydzień, więc jeśli są Państwo widzami, którzy czekają, aż cały serial jest dostępny, to będzie go można w całości zobaczyć 19 sierpnia. Na razie możemy zobaczyć pierwszy zwiastun, który zapowiada bardzo sensacyjną i pełną zwrotów akcji produkcję. Jest to jeden z tych seriali tego lata, na które czekam najbardziej. A skoro jesteśmy przy serialach z Anią Taylor-Joy, to fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Gambit Królowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Zdobądź kwalifikacje cenione przez pracodawców. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki w Wałbrzychu. Naucz się diagnozować pojazdy elektryczne i hybrydowe. Programować roboty przemysłowe i sterowniki PLC. Ucz się praktycznie, na nowoczesnym sprzęcie i w realnych warunkach warsztatowych. Sprawdź szczegóły na bcu-mechatronika.pl. Projekt finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
6: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
7: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
6: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: Świat seriali bez tajemnic. To jest Uniwersum RMF Classic.
1: Obiecałam, że w tym odcinku Uniwersum RMF Classic będzie trochę o serialach, na które musimy jeszcze poczekać. Jednym z nich będzie polska produkcja pod tytułem Gone. Gone to koprodukcja TVP i Canal Plus i będzie to adaptacja powieści Piotra Kościelnego pod tytułem Zwierz. Fabuła koncentruje się wokół śledztwa w sprawie serii brutalnych zabójstw. Główną rolę gra tutaj komisarz Mikun, doświadczony policjant, który staje na czele specjalnej grupy dochodzeniowej. W tą rolę wcieli się Marcin Sztabiński. Serial ma łączyć kryminał, ale też thriller psychologiczny. Cierpiący na bezsenność główny bohater popada bowiem w obsesję na punkcie seryjnego mordercy, nie wie jednak, że ta obsesja jest wzajemna. Za serię odpowiada duet reżyserski Marta Karwowska i Bartosz Kruchlik, a autorami scenariusza są Kacper Wysocki i Lilianna Pomykalska. Muszę powiedzieć, że ten zestaw twórców podpowiada, że dostaniemy, jak w przypadku nowych seriali Canal Plus, produkcję dosyć mroczną, dosyć ciekawą, no a sama powieść Piotra Kościelnego cieszyła się dosyć dużą popularnością, więc widzowie, którzy pokochali jego prozę, na pewno będą wyczekiwać tego tytułu. Nie ma on na razie daty premiery, wiemy, że zdjęcia dopiero się zaczęły, więc możemy podejrzewać, że serial Gone będziemy mogli obejrzeć dopiero w 2027 roku, ale jeśli ma być tak dobry jak poprzednie seriale tych twórców, no to jest zdecydowanie na co czekać. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Prisoner.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Po reklamie.

0: To jest uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Pozostajemy w uniwersum RMF Classic przy serialach, które dopiero się kręcą. A jednym z nich jest serial na podstawie ptaków. Tak, tych ptaków, czyli słynnego thrillera Alfreda Hitchcocka. Główną rolę w serialu ma zagrać Sarah Snook, którą mogą Państwo kojarzyć z serialu Sukcesja, a sama historia ma zostać przeniesiona we współczesne czasy i rozgrywać się na Alasce, gdzie dochodzi do zagadkowego morderstwa. Snook ma być powracającą do rodzinnego miasta bohaterką, która odkrywa, że ofiarą tego morderstwa padła jej bardzo bliska przyjaciółka z dzieciństwa. Próbuje ona sama rozwikłać tajemnicę i dochodzi do wniosku, że to sama natura stała się wrogiem. To ciekawe, bo to nie jest pierwsze podejście do tego, żeby nakręcić ptaki jeszcze raz. Był pomysł filmu w 2007 roku i serialu w 2017, ale żaden nie doszedł do skutku. 10 lat później próbujemy po raz trzeci i tym razem wygląda na to, że być może się uda. Czy ten nowy film dosięgnie tego ideału filmu budującego napięcie, jakim jest film Hitchcocka? Nie podejrzewam, ale sam pomysł tego, by przyroda zwróciła się przeciwko nam i byśmy z niepokojem spoglądali w niebo, wygląda na całkiem dobry. No i zobaczymy, czy będzie to rzeczywiście taka produkcja, jak się teraz zapowiada. Kiedy będziemy już mieli datę premiery, obiecuję Państwu o tym poinformować. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Miniaturowa żona.

0: reklama.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Słuchajcie RMF Classic, przed wami druga godzina w uniwersum RMF Classic i świecie seriali. Przywita się ponownie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, a ja zapraszam na prognozy, jest 14. A w ostatniej popołudniowej prognozie pogoda na jutro. Spodziewajcie się podobnej aury, zachmurzenia duże i umiarkowane, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie także grad. Na termometrach od 13 i 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski, około 17 stopni w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 stopni Celsjusza na południu kraju.
8: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
9: Witam, mówi Aga Zarian.
10: Hi, this is Cher.
9: Nazywam się Marla Rodowicz.
11: Hi, this is Katie Melua.
9: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wracamy do uniwersum RMF Classic. Do świata seriali zaprasza Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: W uniwersum RMF Classic pozostajemy przy serialach, które dopiero w następnych miesiącach, a nawet latach będą nas bawiły. I pojawiła się informacja, że powstanie kolejny serial na podstawie powieści Michaela Connelly. Po Prawniku z Lincolna czas na Welcome to Catalina, który adaptuje pierwszy tom powieści z cyklu...
2: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
3: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Uniwersum RMF Classic, czyli seriale od A do Z, prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Dużo opowiadam w Uniwersum RMF Classic o premierach serialowych, o zakończeniach seriali, ale teraz mam dla Państwa informację, która może wzbudzić pewne zaskoczenie, ale jest ważna w kontekście tego, jak myślimy o żywotności seriali. Otóż niedawno dobiegł końca serial Hacks, opowiadający historię absolutnej legendy stand-upu i jej asystentki i scenarzystki. Był to serial wielokrotnie nagrodzony i właśnie jego twórcy walczą o to, by serial został wydany na płytach DVD. Dlaczego o to walczą? Otóż twórczyni serialu, Lucia Aniello, zwróciła uwagę, że dzisiaj fizyczny nośnik jest jedynym zabezpieczeniem przed znikaniem seriali na zawsze, przed usuwaniem ich z bibliotek streamingu i sprawianiu, że nie są dostępne dla widzów, którzy chcieliby serial nadrobić. Jej nacisk na to, żeby wydać serial na fizycznym nośniku, jest powiązany także z faktem, że wciąż czekamy na informacje o tym, czy Warner Bros., do którego należy HBO Max i Paramount, się połączą i czy nie będzie się to wiązało z uszczupleniem dostępnej dla widzów biblioteki. Na razie nie ma jeszcze informacji, czy udało się przekonać HBO do fizycznego nośnika, ale te niepokoje twórców nie są zupełnie pozbawione podstaw, bo już wcześniej dochodziło do przypadków, gdy seriale znikające ze streamingów, a nie mające swoich fizycznych nośników, były niemalże niedostępne. I to bardzo ciekawe, dlatego że wydawało się, że znaleźliśmy się w czasach, w których fizyczne nośniki i fizyczny zapis seriali będzie nam już zupełnie niepotrzebny, ale wygląda na to, że jednak czasem dobrze mieć jakiś serial u siebie w domu, na płycie, na półce i mieć absolutną pewność, że będziemy mogli do niego w każdej chwili wrócić, a nie trafi gdzieś do katalogu seriali, które kiedyś były popularne, ale dzisiaj nie są już dostępne. Więc jeśli mają Państwo jakiś ulubiony serial i jest on dostępny na płycie, to jest dobry moment, żeby się zastanowić, czy nie warto go kupić. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Hacks.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
2: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
3: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
4: Pogadamy też, czy Gorączka 2 w ogóle powstanie i jaki udział w tym ma Leo DiCaprio.
5: Zaproponujemy Wam fantastyczną, filmową, dokumentalną perełkę, której nie możecie przegapić.
4: I przegadamy też, dlaczego sukces takich filmów jak Obsesja czy Backrooms to coś znacznie więcej niż tylko wielki box office.
5: Jacek Cygan,
4: Natalia Ryba.
6: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
7: Reklama.
6: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
8: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
6: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.

0: 8 czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
4: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

0: Wszystko, co powinniście wiedzieć o serialach, znajdziecie tu, w uniwersum RMF Classic.
1: Musieliśmy trochę poczekać, ale już za nami premiera pierwszego odcinka serialu Proud, czyli polskiej produkcji HBO Max, która zdobyła nagrodę na francuskim festiwalu poświęconym serialom Series Mani. Nagrodę dostał także od twórca głównej roli, Ignacy Lis. Proud to historia Filipa, modela żyjącego nieodpowiedzialnym życiem wielkiego miasta, życiem pełnym używek, przygodniego seksu i nigdy nie kończących się imprez. Wszystko zmienia się, kiedy po nagłej i niespodziewanej śmierci swojej siostry musi się zaopiekować jej córeczką, co całkowicie przewartościuje całe jego życie. Sam serial z jednej strony stara się pokazać życie wielkomiejskiego geja, który w pełni korzysta ze wszystkich przyjemności, ale też zadaje pytanie, czy osoba, która ma takie podejście do życia, będzie w stanie stworzyć stabilną rodzinę i stabilne środowisko dla małego dziecka. Serial będzie miał 8 odcinków i jest bardzo ciekawym i odważnym, jak na polskie seriale, podejściem do tego, jak wygląda dzisiaj opieka nad dziećmi, jak wygląda życie młodych ludzi i jaką wartość ma dla nich bycie odpowiedzialnym i znalezienie w sobie motywacji do tego, by uporządkować swoje życie. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Gorąca rywalizacja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
2: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
3: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
4: Mówiłyśmy, co jeszcze? Jak on mógłby wyglądać? A zróbmy mu takie przylizane włosy, a niech on będzie taki...
5: Tak, żeby upokorzyć.
4: Tak, wyżyłyśmy się na nich.
6: Będzie o sprawach poważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Habior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
3: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
7: RMF Classic. Bach na twojej kanapie. Serio.

0: Zanim obejrzysz, posłuchaj. To jest Uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zwykle na koniec Uniwersum RMF Classic chciałabym zwrócić Państwa uwagę na serial, który mógł Wam umknąć. A tym razem chodzi o drugi sezon serialu Cztery pory roku. Pierwszy sezon opowiadał o trzech parach przyjaciół spotykających się przez cały rok na czterech wyjazdach i o tym, jak harmonia grupy uległa zaburzeniu, gdy jedna z par się rozstała. Drugi sezon zachowuje podobną strukturę, wciąż oglądamy cztery wyjazdy rozłożone na cztery pory roku, ale tym razem bohaterowie muszą sobie poradzić ze stratą przyjaciela. A to oznacza, że dynamika grupy ponownie ulega zmianie i pojawiają się ważne pytania, zwłaszcza dla przekraczających pięćdziesiątkę bohaterów. Pytają się oni, czy są potrzebni, jak ma wyglądać kolejna dekada ich życia i czy na pewno mają jeszcze czas zacząć od nowa. Drugi sezon ma w sobie bardzo dużo ciepła i prawdy o skomplikowanych małżeńskich relacjach, zwłaszcza wtedy, kiedy wszyscy starają się za wszelką cenę udawać, że wszystko jest w porządku. Niestety, oglądalność tego drugiego sezonu jest o 60% niższa niż oglądalność sezonu pierwszego, co oznacza, że sama produkcja być może nie dostanie sezonu trzeciego, co jest o tyle przykre, że w ostatniej minucie ostatniego odcinka pojawia się aktor, który mógłby wnieść bardzo dużo do kolejnej odsłony tego serialu. Ale jeśli lubią Państwo seriale, które z jednej strony są komediowe, a z drugiej strony są dorosłe i nie opowiadają o zakochanych nastolatkach, a o ludziach, którzy mają za sobą już dwie dekady małżeństwa, to bardzo Państwu polecam Cztery pory roku. Cały sezon jest dostępny na Netflixie. A skończymy jak fragmentem ścieżki dźwiękowej do serialu The Audacity.

0: To było Uniwersum RMF Classic. Na kolejny zapraszamy za tydzień po 13:00.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: Takiego filmu prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Dzień dobry, kochani. Sobotnie popołudnie jak zwykle upływa nam pod szyldem filmów, seriali i newsów ze świata kina i szeroko pojętego show biznesu, ale też dzisiaj będziemy trochę świętować.
2: Tak, dlatego że jutro swoje urodziny świętuje Władysław Pasikowski, który moim zdaniem, ja bym go tak określiła, on jest dla mnie królem polskiego kina sensacyjnego i mam wrażenie, że zwłaszcza Psy to jest świetna produkcja, która tak mocno oddaje ten moment początku transformacji ustrojowej w Polsce.
1: Pasikowskiego można czytać trochę dwutorowo, bo z jednej strony nie możemy udawać, że nie był on takim brutalem w polskim kinie, bo to te filmy jego jednak były bardzo dosłowne, bardzo cielesne, fizyczne, ale zgadzam się, wydaje mi się, że on trochę był takim kronikarzem tego, jak Polska się zmieniała, jak ta transformacja w Polsce wyglądała. System, który jednak jest w tych filmach zawsze tłem, albo takim nawet momentami trzecim bohaterem.
2: Dodatkowo wydaje mi się, że jego filmy wyróżniają się takim mocnym, brutalnym realizmem, ostrymi dialogami, bohaterami, którzy kierują się własnym kodeksem honorowym, no i właśnie ta męskość, która być może teraz współcześnie już nie byłaby odczytywana jakoś bardzo przychylnie, bo jednak szukamy czegoś nowego i nowego mówienia o właśnie tej męskiej

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodny deweloper.pl.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Nie zaskoczę Was mówiąc teraz, że no to właśnie ten moment naszego programu, w którym będziemy sobie rozważać na temat cytatu dzisiejszego odcinka i zastanawiać się, a bardziej Jacek się będzie wspólnie z Wami zastanawiać, czy nie ma takiego filmu, czy taki film jest.
2: Mówiąc innymi słowami, teraz ryba będzie masakrowała mnie cytatami z filmów, które mam pewnie na końcu swojej ostatniej szarej komórki.
1: Ja w Ciebie jednak mimo wszystko mocno wierzę. Dzisiejszy cytat będzie taki dość prosty, więc pozwól, że już go może przeczytam. Jesteś gotowy?
2: Jestem.
1: A kto umarł, ten nie żyje. Ty zawsze dajesz mi takie egzystencjalne cytaty, więc ja teraz też Ci dałam taki...
2: Trochę poszłaś moim trafem.
1: No, prawda? Taki może bardziej prosty, ale jednak egzystencjalny.
2: Od razu Ci rzucę, dlaczego mogę mieć problem z tym cytatem, ponieważ to jest zwrot, który bardzo się przyjął w mojej nowomowie jeszcze w czasach licealnych, początku studiów i my go używaliśmy bardzo tak na bieżąco, więc on mi się głównie kojarzy z życiem codziennym, jakby z moją ekipą, a nie do końca z kinem już na tym etapie. Mam jeden pomysł, tylko nie wiem, czy to nie jest zbyt oczywisty trop, ale mam pomysł, skąd ten cytat może być.
1: To, co powiedziałeś, jest potwierdzeniem dla mnie tego, że czasem faktycznie tak się zdarza, że pewne zwroty, być może bo to nie jest cytat z filmu, prawda? Może być to z książki albo w ogóle może to powiedział kiedyś jakiś celebryta, ja sobie teraz tutaj to przytoczyłam. Ale to pokazuje, jak bardzo mocno popkultura przenika się właśnie z naszym codziennym językiem.
2: Najlepsze jest to, że ogrom cytatów, ogrom jakichś fraz pochodzi jednak z kultury i nawet ostatnio się nad tym zastanawiałem, że nawet gdy spojrzymy na operę, to też jest coś, z czego naturalnie może nie słuchamy. I część ludzi pewnie na operze mogła nigdy w życiu nie być, ale jednak znamy te kompozycje, znamy te aranżacje, bo na przykład potem wykorzystuje je kino, wykorzystują je reklamy. I to jest piękne w kulturze, że to wszystko działa jak jeden połączony wielki organizm.
1: Dlatego dla Was już jest okienko na Instagramie RMF Classic, tam udzielajcie swoich odpowiedzi i przede wszystkim, z czym Wam się ten cytat kojarzy, bo może Wy też go używacie w jakimś swoim takim codziennym języku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
2: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
3: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
4: W czwartym roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie Divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
5: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
6: Reklama.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

0: ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: Zaczynamy ten moment w roku, kiedy już w każdym miesiącu mamy co najmniej kilka naprawdę solidnych premier. Bo to jest tak, że wakacje to jest przede wszystkim czas na blockbustery, na kino superbohaterskie i to za chwilę już będzie. Za chwilę będzie Supergirl, będzie Spider-Man, no ale też nadszedł długo wyczekiwany najnowszy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia, który już na kilka ładnych tygodni przed premierą był opisywany jako wielki powrót w fanfarach i triumfach.
2: Dodatkowo ja bym się pokusiła o takie stwierdzenie, że to jest domknięcie trylogii. No bo mieliśmy bliskie spotkania trzeciego stopnia, mieliśmy Itiego i to jest film podejmujący ponownie problem fascynacji nieznanym i kontaktu z obcą cywilizacją. Więc ja bym tak pokusiła się o takie stwierdzenie.
1: Ciekawy kierunek. Nie połączyłbym w sumie Dnia Objawienia z E.T. w tak bezpośredniej linii, ale trochę to rozumiem. Bo też, no powiedzmy to jasno, to jest wielka premiera, której ani ja, ani ty jeszcze nie widzieliśmy.
2: Tak.
1: Bardzo czekamy, aż pójdziemy do kina i to zobaczymy. Bo też to, co warto powiedzieć, to że jednak mamy dość duże i rozbudowane zwiastuny przy tym filmie. Nie wiem, czy nawet o krok nie za bardzo rozbudowane, bo ten trzeci zwiastun moim zdaniem bardzo, bardzo dużo już pokazuje i zdradza. To wydaje mi się, że to nie będzie film o kosmitach, tak per se, tylko to jednak będzie trochę film o szukaniu i rozumieniu prawdy w dzisiejszym społeczeństwie, gdy mamy duży kryzys tej prawdy i autentyczności i wiarygodności, nie w naszym wykonaniu, czy my jesteśmy autentyczni, tylko że jednak jesteśmy społeczeństwem wątpiącym przez technologię, przez deepfake'i, przez AI i mam poczucie, że ten film trochę bardziej na tym się skupi, a kosmici są trochę punktem wyjścia.
2: Fajnie, że o tym powiedziałeś, dlatego że w ogóle pomysłem do zrobienia tego filmu to był pomysł reżysera, dlatego że on się inspirował publicznymi przesłuchaniami w amerykańskim kongresie na temat właśnie niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, ale wydaje mi się, że takim plusem tego filmu jest to, że to jest pole do spotkania się starych, dobrych znajomych. Autorem zdjęć do filmu jest polski operator Janusz Kamiński, a muzykę stworzył oczywiście John Williams i słuchajcie kochani, to jest ich 30. współpraca.
1: To brzmi i wygląda jak takich trzech muszkieterów, daty, dwa pokolenia wstecz, idzie sobie na wiśniówkę, gada o życiu i myślę, że ten film trochę będzie tego dziełem.
2: I wydaje mi się, że to będzie rozrywka na wysokim poziomie, ale z drugiej strony to film, który będzie nam zadawać pytania i zmuszać do refleksji i teraz, żeby go poczuć i się w niego wczuć. To specjalnie dla was na antenie RMF Classic muzyka Johna Williamsa właśnie z tego filmu Dzień Objawienia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
2: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
3: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
4: RMF Classic w niedzielny wieczór. Operowa niedziela. Już jutro po 21:00. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
5: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Po reklamie.

0: ma takiego filmu. Jacek Cygan, Natalia Ryba. Chciałam wam tylko powiedzieć, że niestety będziemy z wami do końca czerwca tylko. Później na razie robimy sobie przerwę na wakacje, żeby trochę odpocząć. No i mam nadzieję, że my wrócimy do was we wrześniu. Za to trzymamy kciuki.
1: Musimy wrócić, bo jak wiemy, popkultura nie odpuszcza. Premiery kinowe i serialowe dalej są w akcji, więc trzymajcie kciuki. My też te kciuki trzymamy. Ale na razie przypomnijmy o naszym cytacie odcinka.
0: Dokładnie. Dzisiejszy cytat, który przygotowałam dla Jacka, jest taki dość mocno wprost i brzmi: a kto umarł, ten nie żyje. Dla was jest okienko na Instagramie. Spróbujcie zgadnąć, czy nie ma takiego filmu, czy taki film jest.

0: Nie ma takiego filmu. Dlaczego?
1: W sekcji Dlaczego regularnie zadajemy sobie takie mniejsze i większe pytania, które nas nurtują. I teraz pytanie pozornie w stylu tych mniejszych, ale może zaraz dowiedziemy, że nie do końca. Czyli dlaczego wszyscy powinniśmy obejrzeć dokument Kumotry?
2: Który od 12 czerwca jest już w kinach i to jest dokument autorstwa Emilii Śniegowskiej, która wybrała się z kamerą na praktycznie opustoszałą rumuńską wieś, żeby pokazać nam trochę bardziej życie pewnych seniorek, dokładnie pani Anny i pani Bronisławy, które żyją takim codziennym, niecodziennym życiem.
1: Z dokumentami ogólnie jest tak, że można je podzielić na dwie kategorie. Z jednej strony mamy te dokumenty giganty, które biorą ogromny temat, który rezonuje z co najmniej połową społeczeństwa. Teraz chociażby kolejne odcinki wychodzą cudownej, takiej wręcz monumentalnej serii dokumentalnej o II wojnie światowej, której narratorem jest Tom Hanks. I wydaje mi się, że to jest taki właśnie dokument gigant. A Kumotry to jest ta miniatura, ta bardzo intymna soczewka, która pokazuje nam jakiś wycinek, który nie ma na celu zmuszać nas do jakichś konkretnych refleksji, mówić jak żyć, tłumaczyć jak powinniśmy czytać historię, tylko chcę, żebyśmy w tym całym biegu na chwilę się zatrzymali i spojrzeli, jak w kompletnie oddalonym od nas miejscu w Polsce żyją dwie kobiety, które mogą mieć zupełnie inne potrzeby czy cele niż my.
2: Dodatkowo jest to naprawdę bardzo poruszający portret takiego, powiedziałabym, siostrzeństwa, okresu życia jednak, bo one naprawdę są w bardzo dojrzałym już wieku i hołd dla kobiecej przyjaźni. I też jest to dla mnie opowieść o tym, jak my jako ludzie potrzebujemy tworzyć sobie nasze mikrowspólnoty i że samotność nie jest po prostu wpisana w naszą naturę. I tam są naprawdę bardzo prozaiczne rzeczy, które one robią. Karmią zwierzęta, przechodzą przez łąki, zbierają jakieś kwiaty, ale też ten dokument przepięknie ukazuje to, jak w ogóle zmienił się świat, bo jest w tle jednak wojna w Ukrainie. Jest w tle to, że całe ich rodziny opuściły tę rumuńską wieś i żyją gdzieś za granicą, szukając właśnie lepszego życia i tak naprawdę tylko dzwonią do tych swoich matek, żeby sprawdzić, co u nich. Niektóre dzieci w ogóle też już umarły, bo one odwiedzają też je na cmentarzu. Więc to jest taka proza życia, ale właśnie to, co powiedziałeś, taka, w której my czasem potrzebujemy się osadzić w tym pędzącym świecie.
1: W prawdziwej terapii nic nam nie zastąpi, ale są takie filmy i seriale, które wydają się być świetnym suplementem dla naszego zdrowia psychicznego, więc jeśli czujecie, że takiego przystanku i takiego suplementu teraz potrzebujecie, to koniecznie idźcie do kina i obejrzyjcie dokument Kumotry.

0: Reklama.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: W naszym programie opowiadamy Wam o różnych ciekawostkach związanych z kinem, z serialami, z kulturą i show biznesem, ale korem tego programu jest oczywiście konkurs, w którym Wy również na naszym Instagramie bierzecie udział. I dzisiaj to Jacek Cygan zgaduje cytat, który mu przygotowałam. Przypomnę, a kto umarł, ten nie żyje. No i Jacek tutaj poza wejściami, gdy słuchaliśmy muzyki, powiedział, że mu się to z czymś kojarzy.
2: Kojarzy mi się, ale na razie bardzo rozbawiło mnie to, że powiedziałaś do mnie z imienia i nazwiska i to się jeszcze nie zdarzyło na antenie.
1: Nie zdarzyło.
2: I bardzo mnie to rozbawiło. Tak, no, ja jestem rocznik 96, czyli ten rocznik, który już sporo kultury ma zakodowanej w memach. I kiedy powiedziałaś, a kto umarł, ten nie żyje, to ja w swojej głowie wróciłem do czasów w gimnazjum i widzę ten mem, kiedy stoi na środku tego mema Bogusław Linda z tą wielką bronią i tamten cytat jest. I jeśli teraz

analizowanie 3-sekundowego fragmentu z filmu przez 3 godziny, by narysować na tym 500 różnych interpretacji. Więc ja rozumiem, bo mi też tej prostoty często brakuje. To jest taka, nie chcę mówić, że to jest bardzo stereotypowo męska filozofia, tylko to jest takie podejście do życia, że czasem wystarczy brać to, co dostajemy, takim, jakim jest. I po prostu nie wkładać za dużo energii tam, gdzie to nie jest potrzebne.

0: akcji zza kulis. I mamy dzisiaj dobry temat do przegadania, ale powiedz mi najpierw, czy film Gorączka, ultra klasyk z 95 roku, jest w jakiś sposób dla ciebie filmem ważnym?
1: Jest dla mnie filmem ważnym, ponieważ to, jakkolwiek może paradoksalnie to nie zabrzmi, to było moje pierwsze spotkanie z Alem Pacino, w którym się wtedy absolutnie zakochałam. Dopiero ten film Gorączka. Słyszałam o tym aktorze wcześniej, ale nie miałam jakoś okazji zobaczyć go na ekranie, bo dopiero później obejrzałam Ojca Chrzestnego i to właśnie było moje pierwsze spotkanie z nim, dlatego tak mocno to pamiętam.
0: To jest świetne kino, które mi, jako młodemu widzowi, pokazało, że męskie kino, trochę może policyjne, nie musi być w klimacie, nie wiem, Stevena Seagala, czyli nie musi być to bardzo pusta bijatyka na ekranie, tylko może mieć genialną dramaturgię.
1: To prawda, ale jeszcze muszę do tego się odnieść, co powiedziałeś, bo nie wiem, czy wiesz, ale Christopher Nolan przyznał w jednym wywiadzie, że inspirował się właśnie Gorączką, tworząc otwarcie swojego Mrocznego Rycerza. Więc to jest to dokładnie, o czym powiedziałeś. Jak ten film jest też obecny w ogóle w kulturze filmowej.
0: Ale widzę to. Teraz jak to powiedziałaś, widzę to.
1: Tak. Natomiast Gorączka 2 pod znakiem zapytania jest, okazuje się, przez Leonardo DiCaprio, który ma tak napięty kalendarz i jest tak niezdecydowany, bo nie wie, w którą rolę chciałby się wcielić, że w sumie nie wiadomo, kiedy zaczną się zdjęcia.
0: Tak, Leo faktycznie dalej jest aktorem zapracowanym i to, jaką rolę wybierze, to trochę definiuje, ile dni zdjęciowych spędzi na planie i to jest trochę tym czynnikiem, który tworzy problem. Ponieważ Gorączka 2 ogólnie ma mieć trochę budowę jak drugi Ojciec Chrzestny, czyli ma pokazać nam zarówno przyczyny i to, co stało się przed, czyli jak doszło do tego, co widzimy w Gorączce, ale też potem pokazać konsekwencje, czyli już oś dwa razy późniejszą. I faktycznie postaci mają wrócić te same i Leo DiCaprio waha się, czy chce zagrać postać, którą w oryginale grał Robert De Niro, czy Val Kilmer.
1: Według doniesień reżyser Michael Mann planuje okres zdjęciowy 6-7 miesięcy w wielu krajach świata. No ja rozumiem, że to logistycznie faktycznie może być trudne, ale tak bardzo mi się podobało, że w całej tej dyskusji reżyser stwierdził, że on po prostu robi swoje i wrzucił post na swój Instagram, gdzie napisał, że jest w Meksyku i właśnie szuka lokacji do Gorączki 2, czyli film raczej powstanie.
0: Tak, i na razie jedyną solidną firmą i aktorem, który siedzi dzielnie przy tym projekcie, jest Christian Bale i wiemy, że on na razie jest zakontraktowany. My tu czekamy i chcemy kolejny solidny, taki nostalgiczny powrót, jak chociażby pewnego razu w Hollywood. I skoro o tym filmie mowa, to posłuchajmy teraz California Dreamin'.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A podobno ten reżyser ma coś robić w...
2: Ja już jestem na tym trzeci raz.
3: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Dziś po 17 w RMF Classic.
4: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
5: Reklama.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Po reklamie.

0: Serial tygodnia.
1: Jak się okazuje, idealny serial na lato istnieje. No bo jak inaczej nazwać produkcję, podczas której czas płynie leniwie, ale wciąż przyjemnie. I takie właśnie jest The Trio. Trochę jak promienie słońca pierwszego dnia wakacji, orzeźwiająca lemoniada z kostkami lodu i upalny letni wieczór, podczas którego wszystko może się zdarzyć.
0: Poetko, ty,
1: no słuchaj,
0: ale
1: przygotowałam się.
0: No kochani, powiem wam, jak to było. Było tak, że faktycznie jakoś krótko w 1 czerwca, kiedy na Sky Showtime wjechał 6-odcinkowy miniserial Trio, a po szwedzku Trion, bo jest to serial szwedzki, napisałem do Natalii i mówię: słuchaj, jest to ciekawe, oglądaj, bo to nie jest serial może najwyższych lotów, ale jeśli brakuje wam pewnej lepkości, pewnej pary, takiego gorąca i sensualności, która była chociażby w Call Me By Your Name, która ogólnie jest elementem kina Luki Guadagnino, to ten serial trochę da wam taką namiastkę podobnych emocji.
1: Mamy tutaj trójkę studentów, Hugo, Tore i Augusta, którzy mają między sobą bardzo dziwną, zbudowaną na niedopowiedzeniach relację, bo trochę to jest miłość, trochę przyjaźń, trochę zawiść też momentami, ja mam wrażenie.
0: Trochę pragnienie,
1: dużo urwanych zdań, niedokończonych rozmów.
0: Też postawmy sprawę jasno. To jest po prostu serial o trójce atrakcyjnych młodych ludzi, którzy trochę szukają siebie, trochę szukają, czego potrzebują w życiu i czym jest miłość i czym jest pożądanie. No i mamy po prostu bardzo ciekawy trójkąt na pierwszym planie. Trójkąt, który trochę robi coś innego niż chociażby zrobili Challengers, gdzie w Challengersach chodziło jednak głównie o harde pożądanie. To była dynamika sportu, tam chodziło po prostu o pożądanie. Tutaj mamy więcej takiej trochę poetyckiej energii. I wydaje mi się, że to jest taki serial, który, tak jak powiedziałaś, na lato będzie super, bo on bardzo cofa do młodości. On bardzo przypomina nasze takie pole przyciągania, kiedy byliśmy w jakichś takich bardzo nieokreślonych relacjach z ludźmi, która trochę była może miłością platoniczną, trochę może flirtem. Kiedy to, co działo się w tej przestrzeni pomiędzy, było najtrudniejsze, najciekawsze, ale też przez to nie spaliśmy w nocy.
1: Jacek to tak powiedział, jakbyśmy byli już jacyś, nie wiem, jakby ta młodość była za nami, a ja się mentalnie, wiesz, czuję, jakbym miała 7 lat.
0: Kiedy miałaś taką relację ostatnio?
1: O, to prawda, już dawno temu. Ale muszę wam jeszcze powiedzieć, że dla tych z was, którzy lubią bardzo i doceniają coś takiego, co się nazywa w kinie estetyka, to tutaj zdecydowanie zdjęcia i bardzo artystyczne kadry sprawiają, że tym bardziej nie da się oderwać wzroku.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Jesteśmy teraz świadkami bardzo ciekawej zmiany w popkulturze, szczególnie w kinie, ponieważ przez wiele lat to książki, gry, jakieś teksty kultury przerabiało się na filmy, które potem zdobywały i serca fanów, i ogromny box office. W tym momencie widzimy, kiedy YouTube staje się tym, co sprawia, że filmy, które kosztowały 10 milionów, albo uwaga, 750 tysięcy, w tym momencie zarabiają setki milionów dolarów.
2: Dodatkowo już się mówi o tym, że Cary Barker, czyli reżyser filmu Obsesja, który jest YouTuberem, ma 26 lat, on zrobił bez wątpienia jeden z najlepszych horrorów ostatniego dziesięciolecia. Już takie też słyszałam głosy. I ja trochę się chyba chcę pod tym podpisać, bo to właśnie nie jest zupełnie oczywisty horror. On jest bardzo mocno zbudowany na psychologii, nie ma tam tanich jumpscare'ów i takich zabiegów, które mają cię wystraszyć. One mają sprawić, że ty zaczniesz po prostu mieć bardzo dużo przekmin.
1: I przede wszystkim to, że mamy jednak twórców, którzy uczyli się docierania do widza na YouTubie, czyli w bardzo bezpośredniej formule, którzy nie byli nauczeni takich sztampowych technik po szkołach filmowych, wiedzą, jak zupełnie inaczej zbudować dramaturgię, dotrzeć do widza i chociażby taka obsesja, której punkt wyjścia brzmi jak taka mroczna wersja uważaj, czego sobie życzysz i potem pokazuje, jak to się może potoczyć, ona ma w sobie sporo takiego języka internetu. I drugi film, który też w sumie do tego fenomenu się wiąże, czyli Backrooms, który jest jednym z najmocniejszych filmów studia A24 od lat, to samo pokazuje. Z bardzo prostego, krótkiego formatu na YouTubie, czyli trochę miejsca bez wyjścia, zrobił się film, który absolutnie rozbił bank.
2: Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której internet przenika do kina, przenika do Hollywood, no i rodzi się w sumie takie pytanie, czy my jesteśmy świadkami nowej ery kina w jakimś stopniu, bo ja mam takie wrażenie, że wydarza się sytuacja, w której Hollywood już nie tworzy trendów, ale usiłuje je dogonić, bo okazuje się, że publiczność czasem nie potrzebuje wielkich nazwisk, obsady czy reżyserów, tylko potrzebuje ciekawej, oryginalnej historii i autentyczności.
1: Pełna zgoda. To też pokazuje, że Hollywood musi trochę zejść ze swoich snobistycznych standardów i okazuje się, że bez współpracy z nowymi mediami, z młodym pokoleniem, no już pewnych sukcesów się nie powtórzy.
2: Dokładnie, dlatego biegnijcie do kina, bo to są naprawdę szlachetne propozycje, nie tylko takie, które są i przyszły do nas z internetu, nie guilty pleasure, ale naprawdę bardzo dobre kino.

0: Reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: takiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Zbliżamy się do godziny 17, a to oznacza, że Jacek musi udzielić mi odpowiedzi, czy nie ma takiego filmu, czy taki film jest. Pozwólcie, że tylko szybko przypomnę cytat. A kto umarł, ten nie żyje. Ja tylko ci powiem, że jestem pewna, że nasi słuchacze i słuchaczki już zgadli na Instagramie, zaraz to sprawdzimy, no ale myślę, że ty też zgadniesz. Naprawdę dzisiaj cię oszczędziłam.
2: Tak, przyznaję. Dzisiaj trochę tak podeszłaś do mnie z lekkością, bardzo mnie to cieszy. No i też pogadajmy, o jaki mem mi chodzi, bo faktycznie jest to mem, który był symbolem mojego czasu gimnazjalnego. Jest to oczywiście film Psy.
1: Dokładnie Władysława Pasikowskiego, o którym już dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. I ten cytat mówi oczywiście Franz Maurer, w którego wciela się Bogusław Linda. I jest to absolutnie kultowy tekst, który, tak jak powiedziałeś, chyba jakoś koło godziny 15, wpisał się w naszą codzienną językową rzeczywistość.
2: Tak, on trochę stał się takim przecinkiem w rozmowach i zakładam, że pewnie będąc w gimnazjum, my nawet nie do końca myśleliśmy, jakie jest znaczenie tego cytatu, ale jednak to był taki trochę, taki frazes, takie zdanie, które mówiło, dobra, luz. To było takie przecinanie jednej wypowiedzi od drugiej, przechodząc płynnie do innego tematu. No i tak jak mówiliśmy, to jest pewna polityka, pewna filozofia życia, którą czasem wszyscy powinniśmy wdrożyć.
1: Podpisuję się pod tym. Tym miłym akcentem kończymy nasz program. Brawo, Jacku!
2: Zgadłeś
1: dzisiaj cytat. Ekstra ci poszło. Mam nadzieję, że będziesz dla mnie łaskawy za tydzień, bo za tydzień się również słyszymy.
2: No, się przekonamy.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: reklama.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele Ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Twój muzyczny seans filmowy.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Otwieramy naszą radiową, teatralną kawiarenkę. Dzisiaj w planach. Po godzinie 20, jak zwykle mała teatralna, możecie jeszcze wysyłać swoje teatralne zachwyty, za które rozdajemy kawiarki RMF Classic. Opiszcie spektakl, który was ostatnio zachwycił, który koniecznie powinien waszym zdaniem nadrobić każdy miłośnik teatru jak najszybciej. Wysyłać te rekomendacje można za pośrednictwem formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce teatralnej audycji Café Classic. Będziemy mieli dla was poza tym bilety do stołecznych teatrów, Teatru Ateneum i Teatru Szóste Piętro. Padnie słów kilka o gdańskim Teatrze Szekspirowskim i festiwalu, który po raz 30 już zorganizuje w wakacje, a za godzinę posłuchamy rozmowy z gruzińskim reżyserem, który oddaje właśnie Anioła Zagłady w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Data Tawadze kilka dni temu był gościem w naszym studiu. Dzisiaj fragmentów tej rozmowy posłuchamy o premierze, ale i o teatrze w ogóle, o tworzeniu z odpowiedzialnością, o tym, jaką teatr może albo i powinien mieć rolę. Zapraszam do godziny 20.30. Metroland i Batman na początek naszego spotkania, a kontynuować będzie Michael Jackson.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczere niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ale od razu usłyszałam, jak pięknie zniżyłeś głos, kochanie. Witam, dzień dobry.
3: Bo w domu tak nie mówię.
4: Nie. Bo to chyba tak się lepiej słuchać niż takim...
3: Na przykład też dzień dobry państwu.
5: Będzie o sprawach poważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Habior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
6: Reklama. Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.

Tak jak obiecałam, za kilka minut będzie można otrzymać od nas bilety do teatru, ale jak, na co, to ja za chwilę wyjaśnię. Najpierw Fryderyk Chopin w RMF Classic i walc op. 64 nr 1 przy fortepianie Rafał Blechacz.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Siedmioro młodych aktorów w towarzystwie Chopin University Big Band pod batutą Piotra Kostrzewy zabiera publiczność w dwugodzinną podróż przez życie i twórczość jednej z największych ikon muzyki popularnej XX wieku. Z Pauliną Pytlak, aktorką, i Kubą Gąsowskim, aktorem, a i współreżyserem oraz współproducentem spektaklu Sinatra 100+, rozmawialiśmy tuż przed premierą. Okazało się wtedy, że spektakl oprócz wspaniałych piosenek zaproponuje również na przykład naukę klaskania.
2: No, proszę, ja coś zaśpiewam, no, a ty licz, dobra?
3: Ty będę klaskać,
2: dobra.
3: Może.
2: One, two, three. Ta-ta! Under my skin.
3: Dwa. Teraz dwa.
2: I've got you.
3: I tak Amerykanie klaszczą po prostu z natury, a Polacy by zaklaskali.
2: I've got you.
3: Raz.
2: Under my skin. I've got you. Deep in the heart of me.
3: Prosty rytm, prawda?
2: W piosenkach ludowych naszych to jest jak najbardziej dobre i tak powinno być na 1-3. I z tego my wyrośliśmy, nasza kultura też muzyczna. Natomiast rzeczywiście kultura amerykańska wyrosła bardzo ze swingu, z jazzu, gdzie najpierw się wypuszcza.
3: Tak, to
2: a
3: jest
2: potem
3: to takie
2: się
3: przesunięcie
2: robi.
3: I to wtedy
2: I've got you,
3: płynie.
2: Takie under my skin. Jest, najpierw jest wypuszczone, potem jest klaskane. Potem jest wypuszczone, potem jest znowu klaskane. Trzeba wypuścić, żeby potem to zaakcentować. I to dzięki temu ta muzyka amerykańska akurat na 2,4 bardziej płynie. I to dzięki temu, że jest na 2,4, to bardziej płynie, niż jeżeli by się klaskało w muzyce amerykańskiej na 1,3.
1: O, jak można łączyć przyjemne z pożytecznym, bo i zabawa, i nauka.
2: Ależ Paulina jest naczelną edukatorką bosanowy i całej, tak, i w ogóle muzyczności, jest naszą panią od muzyki w spektaklu, która tłumaczy nam zawiłości bosanowy i innych gatunków, więc tak, jeżeli chcieliby państwo przyjść i nie dość, że spędzić dobrze czas, ale również dowiedzieć się ciekawych rzeczy nie tylko z życia Franka Sinatry, ale również z harmonii i w ogóle z teorii muzyki, która przydaje się również w praktyce. Gorąco zapraszamy. Coś takiego pozytywnego i fajnego i nowego na pewno państwo z naszego spektaklu wyniosą, bo jest dużo rzeczy ciekawych i myślimy, że zawsze każdy coś dla siebie wyniesie.
1: Jeżeli ktoś chciałby wynosić z teatru szóste piętro, to mamy kilka zaproszeń na spektakl Sinatra 100+, który odbędzie się w Stołecznym Teatrze szóste piętro 21 czerwca. W sprawie biletów adres teraz do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl. Jak zawsze zgodnie z zasadą, ile biletów mamy, tyle z przyjemnością w wasze ręce przekażemy. redakcja@rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
5: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Poznaliśmy w tym tygodniu program 30. Festiwalu Szekspirowskiego, który 23 lipca rozpocznie się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Zobaczymy zespoły z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Hiszpanii, no i Polski oczywiście. Tegoroczne motto „Pochwała szaleństwa” ma stać się hołdem dla profesora Jerzego Limona, wizjonera, twórcy festiwalu, którego marzenie o budowie Elżbietańskiego Teatru w Gdańsku wciąż inspiruje artystów i publiczność z całego świata, czytamy na stronie festiwalu. Mówi wiceprezeska Fundacji Teatrum Gdańskie Justyna Limon.
2: Zawsze mówił, że jest to teatr wielu możliwości pod wieloma względami. On już na początku lat 90., kiedy dopiero zaczynała się ta budowa teatru, już on od początku już miał tę wizję. On mówił, że on chce zbudować takie centrum kultury na skalę taką europejską, międzynarodową. To jest w ogóle unikatowy w Polsce budynek, ponieważ mamy scenę włoską, możemy mieć scenę elżbietańską, czyli wystawiać sztuki pod gołym niebem, bo jest dach otwierany, tak jak za czasów Szekspira. Możemy mieć scenę centralną, możemy mieć różne kombinacje scen. Bardzo łatwo, dosyć jest system zapadni, fotele się chowają w takich schowkach, więc tu jest również inscenizacyjnie teatr wielu możliwości i również teatr wielu możliwości, jeżeli chodzi o repertuar, ponieważ jesteśmy teatrem impresaryjnym. W związku z tym możemy zapraszać, kogo chcemy. A druga taka rzecz, to jeśli chodzi o festiwal, którego teraz mamy tą 30. edycję, którego mój mąż był założycielem, pomysłodawcą, dyrektorem artystycznym przez 25 lat, on zawsze podkreślał, że istotą festiwalu jest różnorodność. I tak było przez te wszystkie lata i tak jest do tej pory. Wielka różnorodność różnych, przeróżnych inscenizacji Szekspira, reprezentowała pokazywanych przez artystów, którzy tym Szekspirem mówią o współczesności.
1: Bilety na festiwal już są dostępne. Cały program znaleźć można na stronie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego albo Festiwalu Szekspirowskiego. My do opowieści o programie festiwalu wrócimy w naszej teatralnej radiowej kawiarence za tydzień. Póki co cztery wesela i pogrzeb.

0: reklama.
1: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
2: Hej, zwrotomocni!
3: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Muzyka, która dopełnia obraz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: 12 i 13 czerwca to dni premiery Anioła Zagłady w Stołecznym Teatrze Dramatycznym na podstawie filmu Luisa Buñuela pod tym samym tytułem. Nasze studio kilka dni temu odwiedził reżyser tego spektaklu, Data Tawadze.
2: Dzień dobry.
1: Hi, hello. A nad całym zdarzeniem będzie czuwał i panował tłumacz Artur Zapałowski. Dzień dobry, panie Arturze.
3: Dzień dobry.
1: Ale zanim zaczniemy tę rozmowę, chciałabym więcej opowiedzieć o naszym gościu, bo jest kilka bardzo ważnych rzeczy, które trzeba przed tą rozmową wiedzieć, żeby myśli wypowiedziane przez naszego gościa w pełni zrozumieć. Data Tawadze ma 37 lat. Jest gruzińskim reżyserem teatralnym, dramatopisarzem, producentem i aktywistą kultury, uznawanym za jednego z najważniejszych twórców współczesnego teatru politycznego Europy Wschodniej. Od 2009 roku jest jedną z kluczowych postaci Royal District Theatre w Tbilisi, gdzie pełni funkcję teatru politycznego Europy Wschodniej. Od 2009 roku jest jedną z kluczowych postaci Royal District

0: obywatelskich, sprzeciwiających się autorytarnym tendencjom oraz prokremlowskiej polityce gruzińskiego rządu. Angażował się w działania solidarnościowe, protesty, wiece, publiczne wystąpienia dotyczące wolności słowa, niezależności instytucji kultury oraz prawa do swobodnej wypowiedzi artystycznej. Słowem, był zawsze tam, gdzie było najgoręcej. Dlatego właśnie nasze spotkanie zaczęłam pytaniem, czy robienie teatru, jeżeli nie jest to teatr zaangażowany społecznie, politycznie, ma dzisiaj w ogóle sens?
1: Oh, theater right now, I have the feeling, has a very
2: mam wrażenie,
1: important
2: że teatr teraz
1: nowadays,
2: ma bardzo ważną misję.
1: Nowadays we see the countries being
2: obecnie,
1: more and more polarized.
2: A mamy do czynienia z coraz większą polaryzacją
1: and
2: na całym świecie.
1: Has this power of,
2: teatr
1: uniting
2: ma tę zdolność łączenia ludzi.
1: We are sitting for a period of time,
2: siedzimy na widowni przez jakiś czas, wspólnie z innymi
1: reflect on our times,
2: i myślimy o naszych czasach, o naszych problemach, o naszych i o naszych radościach zarazem.
1: Really have something,
2: mamy zatem,
1: we experience something,
2: doświadczamy
1: this moment,
2: zatem czegoś w tej
1: which is,
2: chwili,
1: I think the
2: co moim zdaniem jest największym,
1: source of resistance.
2: Jakby to powiedzieć, źródłem oporu, podstawą oporu, czyli jedność. Nie czujemy, że jesteśmy sami, nie czujemy się osamotnieni. I to moim zdaniem jest najważniejsze, co możemy doświadczyć.
1: As well as, it is the number
2: jest
1: one
2: to
1: enemy
2: również największym wrogiem każdego reżimu, ta jedność, o której wspomniałem, dlatego że celem każdego reżimu jest sprawienie, żeby ludzie czuli się osamotnieni w obliczu tej niepokonanej potęgi, jaką jest władza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gły prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojoma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska Stolica Kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Hej, zwrotomocni!
9: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
11: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Po reklamie.

La Campanella Franciszka Lista i Lang Lang przy fortepianie to plan na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw piąty taniec węgierski Johannesa Brahmsa. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Fritz Reiner.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Anioł Zagłady Stołecznego Teatru Dramatycznego to spektakl będący teatralną reinterpretacją słynnego filmu Buñuela pod tym samym tytułem. Punkt wyjścia stanowi sytuacja pozornie błaha. Grupa przedstawicieli elit, zaproszona na eleganckie przyjęcie, nie potrafi opuścić salonu, w którym się znalazła. Spektakl, jak już mówiliśmy, reżyseruje Data Tawadze, uznany gruziński reżyser, autor tekstów, twórca odważnego, politycznie zaangażowanego teatru. Ciągłe poczucie, że dzieje się coś dziwnego. Nie wiemy, co będzie działo się za chwilę. To są sformułowania, które powtarzają się w recenzjach, w opisach filmu Buñuela, Anioł Zagłady, na podstawie którego przygotowujesz właśnie spektakl w Stołecznym Teatrze Dramatycznym. To bardzo pasuje do świata, w którym żyjemy i w ogólnym tego słowa znaczeniu i w takich szczegółach. Na przykład obywatel Gruzji dokładnie to mógłby powiedzieć o swoim życiu codziennym.
2: Absolutely. It is very much,
3: jak najbardziej. Zawsze podkreślam, że jest to gruzińska sztuka, gruziński scenariusz. Mam wrażenie, że ta koncepcja, ta metafora stworzona przez Buñuela ma charakter uniwersalny. Chodzi o ludzi, którzy z niewiadomych względów są zamknięci w pomieszczeniu, którego nie mogą opuścić i chociaż podejmują próby, nigdy nie są w stanie wyjść poza próg, mimo że drzwi są otwarte. Jest to już symboliczne jako sytuacja. Oczywiście przekłada się to na sytuację na całym świecie, w każdym społeczeństwie, które doświadczyło konformizmu. Jednak pytanie, co nas trzyma w środku, co nie pozwala nam opuścić tego pomieszczenia? To najważniejsze pytanie. Ja staram się odpowiedzieć na to pytanie, staram się określić, co to jest, co nas trzyma w tym bezruchu, w tym pomieszczeniu i czym jest to pomieszczenie, czy jest to system, czy jest to ustrój, czy jest to prawda, czy jest to coś, co sobie wyobrażamy, czy to cenzura, czy autocenzura, czego się boimy, czy z czym mamy do czynienia, co jest poza drzwiami, co nie pozwala nam wyjść na zewnątrz, a może to coś w środku nas tam trzyma. Zatem jak najbardziej w rzeczywistości gruzińskiej, czy właściwie w realiach każdego kraju, każdego społeczeństwa, które stawia czoła wielkim potęgom, również tym niewidzialnym, w końcu żyjemy w rzeczywistości wojen hybrydowych, mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji, mamy do czynienia z propagandą, mamy do czynienia z teoriami spiskowymi, które się szerzą jak wirusy, jak niewidoczne choroby, które nękają społeczeństwo, tworząc tym samym rzeczywistość, w której żyjemy. To, co jest ciekawe w tej opowieści, w tej historii Buñuela, to to, że to są przedstawiciele elit, to są ludzie władzy, to nie są my, to nie są ludzie zwykli, to ten 1% przysłowiowy, który tworzy rzeczywistość. Rzeczywistość, której sami się obawiają, jak się okazuje. Zatem to oni są odpowiedzialni za stworzenie tego świata i teraz znaleźli się w środku tego świata i czują jego grozę.

0: reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
0: Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Data Tawadze, gruziński reżyser teatralny, dramatopisarz, producent, reżyseruje w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Anioła Zagłady. Spektakl ma właśnie swoją premierę. Rozmawialiśmy dużo o odpowiedzialności teatru, kiedy Data pojawił się kilka dni temu w naszym studiu. Sytuacja w Gruzji często stawia artystów przed wyborem, sztuka czy polityka. Zapytałam, czy jako reżyser, twórca potrzebuje dystansu, czy żeby opowiedzieć o tych wszystkich ważnych, najważniejszych społecznie sprawach, na scenie musi się odsunąć od tego, co się dzieje i patrzeć z lekkiej chociaż oddali, czy wręcz przeciwnie, musi być w samym środku zdarzeń, na każdym wiecu, na każdym proteście.
2: Wydaje mi się, że są takie momenty, kiedy musimy znaleźć się na scenie, a są momenty, kiedy trzeba wyjść na ulicę. Często powtarzam, że w naszym zawodzie, w teatrze, bez względu na to, jak z aktorami omawiamy jakieś wydarzenia, czy wchodzimy głęboko w materiał, czy prowadzimy próby przez miesiące, mówimy o tekście, a potem aktorzy zadają jedno bardzo proste, a zarazem najtrudniejsze pytanie. Gdzie mam stać? Gdzie mam stać na scenie? I to pytanie właściwie jest najważniejsze i wszystko prowadzi do tego pytania. Możemy być najbardziej inteligentni, możemy prowadzić bardzo pogłębioną analizę, choć sprowadza się do tego, że aktor ma wiedzieć, gdzie stać. I to najważniejsze pytanie, bo jeżeli staniemy w niewłaściwym miejscu, prawda, którą wypowiadamy, staje się kłamstwem. Więc jak najbardziej scena jest areną prawdy i oporu i walki o prawdę, walki o nadzieję. Jednak niekiedy są chwile, kiedy musimy zejść ze sceny i znaleźć się na innej arenie, na tej arenie, gdzie rozgrywa się akt oporu, czyli na placach, w miejscach publicznych. Tam trwa opór. I tak było w Gruzji, gdzie teatr bardzo aktywnie uczestniczył w protestach już od półtora roku. A w pewnym momencie te protesty prowadzili ludzie teatru, co jest niewiarygodne, niesamowite. Aktorzy opuścili scenę, niech odmówili gry, zastrajkowali i stanęli obok publiczności, obok widzów, a czasem nawet przed widzami w roli tarczy. Dzisiaj w Gruzji mamy do czynienia z rzeczywistością, gdzie aktorzy wychodzą na ulicę razem z widzami, widzkami i razem z nimi trafiają do więzienia. To dla mnie to jakby najwyższa postać aktora. Aktor, który kształtuje rzeczywistość. Aktor, który jest na scenie poza sceną. A funkcja, zadanie aktora jest w Gruzji znacznie większa, szersza niż kiedykolwiek. Stało się to wielkim gestem politycznym ze strony gruzińskiego teatru politycznego. Oczywiście prowadzi to do konsekwencji. Areszty, zatrzymania, kary, wyrzuca się z pracy dyrektorów artystycznych. Niektóre teatry są zamykane, teatry państwowe, a pozostaje, nie funkcjonują przez rok z układem, dlatego że nie były w stanie znaleźć zastępcy odsuniętego dyrektora artystycznego, a wszyscy wykazują solidarność, a nikt nie chce zająć tego stanowiska, więc teatry opustoszały, ale aktorzy są już poza teatrem, są na zewnątrz, ramię w ramię z obywatelami. To bardzo ważne, żeby angażować się. Często, jeżeli przemawiamy ze sceny, to może być niewłaściwe. I ja też miałem z tym do czynienia. Ja to odczułem jako aktywista, jako obywatel. Robiłem teatr, ale wtedy zrozumiałem, że to nie po pora już na to, że nie mam publiczności nic do zaproponowania w tej chwili. Mogę jedynie razem z nimi wyjść na ulicę, wziąć ich pod ramię i powiedzieć, że jestem razem z nimi, jesteśmy razem, że jesteśmy, mamy wspólną sprawę, nie oddziela nas scena. I często propaganda ówczesna podkreślała, czy mówiła, wracajcie na scenę. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że teatr może być miejscem, przestrzenią, w której nas zamykają, jak w klatce.
1: Mówił Data Tawadze w RMF Classic. Do fragmentów tej rozmowy wrócimy po 19:00. Teraz na naszej antenie projekt Hail Mary.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas.
1: Będzie mniej odpadów.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
14: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Tu ścieżki dźwiękowe mają supermoce.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Bądźcie ostrożni, chrońcie i wzmacniajcie się nawzajem. Nie pozwólcie, by Gruzja została odizolowana od cywilizowanego świata. Czas na jedność jest teraz. Nie zatrzymamy się z upartą nadzieją, miłością i wściekłością. Data ta wadze, mówił w jednym z wywiadów kilka miesięcy temu nasz dzisiejszy gość. Skończyliśmy rozmowę na tym, że prokremlowski rząd gruziński do pewnego momentu nie miał nic przeciwko temu, aby aktorzy grali co chcą. Ale podkreślmy, do pewnego momentu.
2: It's okay to be free. No,
3: tam można cieszyć się wolnością, jest to, ale pod warunkiem, że nie wyjdziesz na ulicę. Nie wiedzieli, kto przychodzi na spektakle. Zazwyczaj nie byli to wyborcy władzy, ale również dotarliśmy do ich wyborców. I kiedy z poziomu ulicy udało nam się to osiągnąć, wtedy władza zaczęła się bać. Wydaje mi się, że teatr, nigdy też nie wątpiłem w moc teatru, a teraz jestem tym bardziej przekonany. Ten opór wciąż trwa i mam nadzieję, że skończy się sukcesem. W tej chwili mogę powiedzieć, że moc teatru jest rzeczywiście olbrzymia. Przychodzą ludzie na spektakle, mamy ten przywilej, że mamy słuchaczy i musimy wykorzystać ten przywilej, inaczej to, co robimy, byłoby złem. W naszym świecie trudno jest znaleźć kogoś, z kim można porozmawiać o swoich uczuciach, ale my mamy ten przywilej, że co wieczór możemy o tych uczuciach mówić widowni składającej się z 900 osób. Jest to przywilej, który należy wykorzystywać odpowiedzialnie.
1: Nadzieja ciągle wraca w twórczości Daty Tawadze. W ubiegłym roku warszawskie spotkania teatralne inaugurował jego spektakl Liberté Trigger Warning. Chociaż to opowieść o sprawach najtrudniejszych, na koniec zostaje nadzieja. Czy po Aniele Zagłady też będziemy mieli ochotę i możliwość rzucić się sobie w ramiona?
2: Yes, I think. Absolutely.
3: Tak, wydaje mi się, że jak najbardziej, dlatego że nigdy nie przy okazji. Byłoby to zresztą zdradą Buñuela. Byłoby to niewierne wobec Buñuela, dlatego że ogólnie bardzo się sprzeciwiam. Jestem. Nie chcę pozostawiać żadnej nadziei. Wręcz przeciwnie, moim zamiarem jest, aby uruchomić publiczność, aby pozostawić ich w stanie aktywnym, a nie w stanie przygnębienia czy melancholii, tak żeby myśleli, że nie mają wyjścia, bo wtedy uznaliby być może, że nic nie da się zrobić. Myślę, że teatr powinien dążyć. Spektakl nie kończy się, bo wtedy uznaliby być może, że nic nie da się zrobić. Myślę, że teatr powinien

być wciąż możemy coś wspólnie z tym zrobić. To jest dla mnie bardzo ważne, a nie chcę, żeby to było reakcyjne, jakoś przygnębiające, przybijające, żeby... Nie chcemy, żeby widz wyszedł w poczuciu, że opór jest, to nie ma sensu. Raczej powinniśmy inspirować siebie, byśmy się łączyli, łączyli siły i działali na rzecz zmiany. Dla niektórych postaci nie kończy się dobrze i słusznie, dla innych kończy się dobrze, więc i widzka ma wybór, może zdecydować, po czyjej opowiedzieć się stronie, po tych, którzy wychodzą, czy po stronie tych, którzy zostają.

mind what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jau! Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już w poniedziałek o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
5: Reklama.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.

Wolfgang Amadeusz Mozart i uwertura do jego Wesela Figara, teraz w RMF Classic. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, dyryguje Sir Colin Davis.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Grupa przedstawicieli elit zaproszona na eleganckie przyjęcie nie potrafi opuścić salonu, w którym się znalazła. Tak mniej więcej rysuje się historia Anioła Zagłady, czarnej komedii z 1962 roku. To film Buñuela, na podstawie którego teatr dramatyczny przedstawia spektakl, reżyseruje Data Tawadze, za dramaturgię odpowiada Paweł Sztarbowski. Co musiało zostać z tej czarnej komedii? Więcej czerni czy więcej komedii przy przeniesieniu tej historii na scenę?
2: Mogę nazwać ten spektakl komedią. A gdyby bohaterami byli ludzie dobrzy, wtedy można by mówić o czarnej komedii. Tyle, że postaci są okropnymi ludźmi. Więc i właściwie to, co im się przytrafia, na to wszyscy zasłużyli, więc jest to komedia. Ostrzegaliśmy i mówiliśmy, że to się zdarzy. Mówiliśmy, że kryzys klimatyczny, że wszystkie te wydarzenia, wszystkie te wojny, a właściwie oni do tego doprowadzili. Więc ja to widzę szczerze jako komedię. Oczywiście w szerszym planie nie jest to komedia, chociaż oczywiście jest to powieść, która wywodzi się z ducha surrealizmu. Jednak myślę, że zależało nam na zachowaniu, zależało nam na wierności Buñuelowi. Pod względem, czy najważniejsze było to, że nigdy nie mówimy, dlaczego są zamknięci w tym pomieszczeniu. To zasada, której się trzymamy. Moglibyśmy oczywiście jakieś spekulacje z własnej strony przedstawić, wyjaśniające, dlaczego doszło do tej sytuacji. Jednak jest to sprawa, którą Buñuel pozostawał otwartą i my tak również tak postąpiliśmy. U Buñuela jest to kwestia otwarta, ale myślę, że również udziela nam bardzo wyraźnej odpowiedzi. Są zamknięci przez samych siebie. To społeczeństwo samo się zatrzaskuje, zniewala więzi, tak jak u Sartra, piekło to inni, tak? Więc to jest przekleństwo. Przekleństwem jest etykieta.
1: A udało się wyliczyć, w ilu pokojach jesteśmy dzisiaj zamknięci?
2: Dla
3: mnie źródłem optymizmu i od tego chciałbym wyjść. Nie powinniśmy zapomnieć, że ten film kończy się optymistycznie. Oczywiście znowu są zamknięci, spoiler alert, tym razem zamknięci są w kościele, ale ostatni obraz, ostatni kadr przedstawia tłumienie demonstracji, brutalne tłumienie demonstracji ulicznej i widzimy opór. Widzimy opór obywatelski. W tej chwili oczywiście niektóre pomieszczenia są zamknięte, ale obserwujemy już opór. Nie możemy powiedzieć, że wszystko jest mroczne, ciemne i zamknięte, bo weźmy wydarzenia w Ukrainie, widzimy tam opór, widzimy opór w Gruzji. Oczywiście obserwujemy też opór w wielu miejscach na całym świecie. A niektóre drzwi się zatrzaskują, tak, ale wciąż wydobywa się zza tych drzwi światło i widać, że ci wewnątrz pchają z całej siły, żeby nie dopuścić do ponownego zamknięcia tych drzwi. Więc na swój sposób powiedziałbym, mógłbym wskazać na miliony zamykających się drzwi. Musimy wykazać czujność, bo niewątpliwie te drzwi się zamykają, ale są też społeczności, które dają z siebie wszystko, żeby te drzwi były nadal uchylone, żeby wpuszczały trochę światła.
1: I znowu pojawia się nadzieja w naszej rozmowie. Data Tawadze był naszym gościem, Anioł Zagłady w jego reżyserii. Od wczoraj do obejrzenia w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Przypomnę, że rozmowę na bieżąco tłumaczył Artur Zapałowski, za co bardzo dziękuję. Szczegóły dotyczące Anioła Zagłady na stronie Teatru Dramatycznego, a na antenie RMF Classic Aleksandr Despla i tajemnica Filomeny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Dobrze, że nie stosuję tych pomysłów w domu, prawda? Bo tak na przykład gaśnie światło, zapalam świecę i słyszę tuk, tuk, tuk, tuk. No. Tak dla urozmaicenia życia.
3: Ale od tego ty jesteś specjalistą.
2: W związku małżeńskim.
3: No ty wymyślasz w domu.
2: No tak, bo wtedy związek nie usycha, związek jest wtedy żywy.
4: Będzie o sprawach poważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Habior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
5: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Daniel i Sybil od lat są małżeństwem. Bywało różnie, ale bilans wydaje się być dodatni. Mają stabilną pracę, wspaniałe dzieci i komfortowy apartament, w którym codzienność toczy się zwykle przewidywalnym rytmem. Aż tu nagle. No i właśnie, po odpowiedź co aż tu nagle, trzeba wybrać się do stołecznego Teatru Ateneum. Tam w najbliższy piątek, sobotę, dwa dni premierowe ze spektaklem X reżyseruje Artur Tyszkiewicz na scenie. Olga Sarzyńska, Milena Suszyńska i Łukasz Simlat. Obie panie niedawno odwiedziły RMF Classic, żeby opowiedzieć o tym spektaklu.
2: Moim zdaniem warto przyjść na nasz spektakl X, żeby móc siąść praktycznie na kanapie z ludźmi, którzy zapewne borykają się z różnymi problemami, z którymi większość ludzi się boryka, żeby móc sobie zastanowić się nad sobą, nad swoją relacją, w której się jest, albo się nie jest, albo chciałoby się być, albo z której chce się wyjść, bo wydaje mi się, że przez ten czas spektaklu będzie można sobie w głowie postawić różne pytania, a może nawet znaleźć odpowiedzi.
3: Tak, i będzie można też, bo może kogoś te rzeczy, nawet jeżeli nie dotyczą, różne takie dotyczące, nie wiem, związków, chociaż ten spektakl, on zagląda trochę do takiej ludzkiej natury, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie taki moment, gdzie zobaczy gdzieś tam siebie, ale też można zobaczyć po prostu tak, jak my próbujemy się z tym boksować i ze sobą na scenie. Wydaje mi się, że będzie można zobaczyć bardzo też ciekawe role i spektakl cały, że jest bardzo interesujący.
1: Do rozmowy z Olgą Sarzyńską i Mileną Suszyńską wrócimy za tydzień w teatralnej audycji Café Classica. Jeżeli chcielibyście wybrać się na jeden z premierowych wieczorów ze spektaklem X w warszawskim Teatrze Ateneum 20 czerwca, to mamy dla Was teraz kilka podwójnych zaproszeń na premierę. Adres w ich sprawie do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
10: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Mała teatralna w Cafe Classic.
1: Pani Nicola napisała: chaos, parodia, show i wiele metafor. To można zobaczyć w sztuce opowiadającej o pojedynku króla i pisarki. Poznając tytuł spektaklu, przestaje to dziwić, bo widz wie, że tam może być wszystko. Chodzi mi tutaj o sztukę Trump, Królewski Szlak, którą można było w maju zobaczyć w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Choć nie jestem fanką wykorzystywania sztucznej inteligencji na scenie, mam wrażenie, że użycie jej w tym spektaklu bardzo pasowało. Pokazywało, jak król manipuluje informacjami i wydarzeniami. Mimo parodii i pewnych elementów humorystycznych, nie brakuje tam też impulsów do refleksji, między innymi odnośnie dezinformacji, prawa czy kobiet. A gdy kurtyna opada, okazuje się, że najciekawszy pojedynek zaczyna się w głowie widza. Pani Nicoli, bardzo dziękujemy za te rekomendacje. Otrzymuje pani od nas kawiarkę, odezwę się w osobnej wiadomości w sprawie adresu dla kuriera. Tylko jeszcze uzupełnijmy, że chodzi tutaj o spektakl Trump, Królewski Szlak, Elfriede Jelinek w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Premierę miał ten spektakl 15 maja w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, rok 2028, czyli niedaleka przyszłość. W Waszyngtonie na Złotym Tronie siedzi król. Ogarnięty obsesją i samozachwytem, rozporządza krajem i wpływa na losy całego świata. Wywołuje wojny i międzynarodowe konflikty. Geniusz medialnego przekazu, jokerowy władca, manipulujący tłumami i zmieniający reguły światowej dyplomacji i solidarności. Wywołuje wojny i międzynarodowe konflikty. Geniusz medialnego przekazu, jokerowy władca, manipulujący tłumami i zmieniający

0: reklama.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Hej, zwrot mocy!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
5: Zwrot mocny! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.

Fragment 8 symfonii Antonina Dworzaka w wykonaniu orkiestry cleveland'skiej, którą poprowadzi Christoph von Donani. To plany na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Dymitr Szostakowicz i walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy, dyryguje Teodor Kuchar.

Orkiestra Clevelandzka, Krzysztof von Donani i fragment 8. symfonii Antonina Dworzaka. Czasami tak się składa, że dopiero pod koniec audycji uświadamiam sobie, jak wiele wątków pięknie połączyło nam się na antenie. Anioł Zagłady Buñuela, film na podstawie którego Data Tawadze stworzył spektakl w Stołecznym Teatrze Dramatycznym, był kiedyś jedną z inspiracji dla Elfriede Jelinek do napisania Rechnic, opera Anioł Zagłady. Jelinek pojawiła się dzisiaj również w Małej Teatralnej z tekstem wystawianym w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Wszędzie tam jest przestroga, teatr jest potrzebny do ponazywania naszych największych strachów o wolność, o życie, o jutro. To bardzo potrzebna funkcja teatru. Zauważmy to, żebyśmy mieli gdzie się spotkać, żebyśmy mieli nad czym pomyśleć i coś mogli razem poczuć. Mam nadzieję, że dużo takich spektakli przed nami wszystkimi. W stolicy rozpoczęły się warszawskie spotkania teatralne. To zawsze bardzo dobra okazja do poszukiwania takich wrażeń. Nowość teraz na naszej antenie z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Kolejne spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Café Classic za tydzień w sobotę od 17. Zapraszam, a dzisiaj już bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Natalia Grzeszczyk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gły prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojoma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: RMF Classic. Klasyka, która zwalnia tempo twojego dnia.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nie krępujmy się więc tym, że nasi sąsiedzi znad Dunaju lub z Prewy nie uznają dotąd praw kobiecych. Nawet ci, których przerażał brak pierwowzoru, mogą spokojnie, powołując się na stosunki zelandzkie, dążyć do równouprawnienia, bo wolność i sprawiedliwość są triumfatorami przyszłości. Antonina Gombrowiczowa. Antonina kolejny raz wraca do tematu równouprawnienia. Rozpoczyna od złych cech Polaków, ciągłej chęci naśladowania Francuzów, Włochów, Niemców. Ten sam wątek rozwijał później Witold w swojej twórczości. W zbytniej skromności nie pragniemy nigdy wydać z siebie nowego kierunku, zauważa Antonina, a Witold w dzienniku pisze. Z naiwnością dzieci potrząsacie przed nosem znudzonej zagranicy tymi polonezami, po to jedynie, aby wzmocnić nadwątlone poczucie własnej wartości i dodać sobie znaczenia. Jesteście jak biedak, który chwali się, że jego babka miała folwark i bywała w Paryżu. Jesteście ubogimi krewnymi świata, którzy usiłują imponować sobie i innym. Autorka artykułu nie jest niepoprawną romantyczką, która w podróżach szuka prawdziwego życia, przepychu, modnych strojów, wystawnych kolacji, wolności i rozrywki. Uważa, że należy krytycznie przyglądać się obcym zwyczajom i czerpać z innych kultur tylko to, co ma prawdziwą wartość. Niektórych pomysłów nie można sztucznie krzewić na naszym gruncie. Cechy, które chce się zaszczepiać Polakom, są często wprost sobie przeciwne. Trzeba przyglądać się światu z pewną dozą krytycyzmu, unikać bezmyślnego naśladownictwa. Myśli Gombrowiczowej wybiegają aż do Nowej Zelandii, która w tamtych czasach jest dla wielu miejscem nierealnym, odległym, nieznanym. Pisze, że kobiety, które tam głosują, przyczyniają się do zahamowania zepsucia, bo mają wyższość moralną i łagodniejsze instynkty. Nie są nigdy zwolenniczkami zbyt gwałtownych reform. Przypisuje się im zmianę prawa podnoszącego wiek za mążpójścia kobiety z 13 lat do 16, a także wprowadzenie przepisów dotyczących ubezpieczenia na starość. Autorka szuka więc argumentów, negocjuje, tłumaczy. Nie ma w tej wypowiedzi śladów złości i buntu, nie zagrzewa do walki, ale otwiera dyskusję i pokazuje kobietom, jak wielką wartością jest wolność wyboru. Kiedy matka intensywnie angażuje się w sprawy polityczne, Irena jest jeszcze małą dziewczynką. Ma 6 lat. Mieszka w Małoszycach, uczy się w domu, a w wolnym czasie bawi lalkami. Pewnego dnia jedzie z rodzicami i młodszym bratem do Radomia, do fotografa Grodzickiego. Chce zrobić sobie zdjęcie z ulubioną zabawką. Jest lato. Ma na sobie białą płócienną sukienkę, rajstopy w paski, które zdążyła już pobrudzić na ulicy, oraz wiązane wygodne buty.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa.
7: Szklana.
6: I puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
8: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
9: Dobry wieczór, mini państwo. Zaczniemy od tego, że muzycznie to wcale nie będzie niewinne divertimento na kolację, tylko prawie 50-minutowa symfonia kameralna. Mozart pisze divertimento S-dur K563 dla tria, skrzypce, altówka, wiolonczela. Ale traktuje tę trójkę jak miniaturową orkiestrę z 6 częściami, 2 menuetami i długim, gęstym pierwszym allegro. Na naszej płycie te partyturę dostają do rąk Gideon Kremer, Kim Kaszkaszian i Jojo Ma. Trójka, która w połowie lat 80. jest na różnych etapach kariery, ale już wyraźnie słychać, że to Liga Mistrzów. Kremer miał wtedy opinię jednego z najbardziej charyzmatycznych skrzypków swojego pokolenia. Gra na instrumencie z kręgu Gobarnieriego, który daje taki bardzo charakterystyczny, lekko chropowaty, nasycony ton. Kim Kaszkaszian, nazwisko, które dzisiaj kojarzymy z ECM-em i z nagrodą Grammy, tutaj jest jeszcze formalnie młodą altowiolistką, ale jej brzmienie od razu ustawia proporcje w zespole. I wreszcie Jojo Ma. Dzisiaj gwiazda światowego formatu, wtedy jeszcze głównie obiecujący wiolonczelista, około 30. Już gra wtedy na swojej ukochanej wiolonczeli z warsztatu Domenica Montany, instrumencie o ogromnym, ciepłym, bardzo nośnym dźwięku. W tym nagraniu nie dominuje, nie przykrywa tria, ale w adagiu, które za chwilę usłyszymy, jego długie, śpiewne frazy pokazują dokładnie to, co później zachwyci świat. Zdolność mówienia wiolonczelą jak ludzkim głosem. No i teraz technikalia. Te, które niosą muzykę. Sesja odbyła się w marcu 1984 roku w nowojorskim studiu RCA przy użyciu cyfrowego systemu rejestracji Soundstream i zestawu mikrofonów Shure z kapsułkami MK5. To maleńkie, niepozorne mikrofony, które realizatorom dawały niezwykłą swobodę rysowania przestrzeni. To jest taka trochę sala, a trochę bliskość palców na strunach. Soundstream był wówczas jednym z najbardziej zaawansowanych systemów cyfrowych. 16 bitów, bardzo wysoka częstotliwość próbkowania, zapis na szerokiej taśmie magnetycznej w postaci strumienia zer i jedynek. Za chwilę usłyszymy to w praktyce. Najpierw allegro, potem adagio. Proszę zwrócić uwagę na 3 rzeczy. Na to, jak Kremer prowadzi narrację, jak altówka Kaszkaszian wchodzi i wychodzi z tła i wreszcie na oddech, na ciszę między frazami. Bo to właśnie w ciszy, w szumie rowka i studia RCA najlepiej słychać, jak dobrze ten cyfrowy rejestrator dogadał się z czarną płytą.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka z Podiły w realizacji Bartka Niedźwieckiego i prowadzeniu Wojtka Padiasa. Dzisiaj Mozart, Divertimento, skomponował je dla przyjaciela i wierzyciela zarazem, a wykonał po raz pierwszy w podróży do Drezna. Tam grał na altówce. Płytę wydał CBS w 1985 roku z całym wówczas cyfrowym sztafarzem. Soundstream trafił po sesji do systemu CBS Disk Computer, to wówczas bardzo dumnie reklamowany cyfrowy mózg wytwórni. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że ten Disk Computer robił coś, co mógłby zrobić dzisiaj algorytm. Analizował cały materiał przed cięciem i tak planował, żeby głowica nacinająca poruszała się dosłownie idealnie w rowku. Tradycyjnie, dawniej inżynier patrzył na oscyloskop, słuchał i ręcznie regulował skok rowka, starając się przewidzieć, gdzie będzie cicho, a gdzie będzie głośno. Tutaj robi to za niego komputer. Na podstawie zapisanych cyfrowo danych dokładnie wie, w którym momencie utworu pojawi się nagłe forte, gdzie altówka i wiolonczela schodzą w dół, gdzie palce smyczka wywołują duże wychylenia membrany. To dzięki temu na tej płycie można było upchnąć prawie 50 minut muzyki bez dramatycznego zacieśniania rowków i bez brutalnej kompresji dynamiki. To zresztą Państwo mogą usłyszeć, bo pianissimo naprawdę jest cicha, forte naprawdę ma siłę, mimo że igła wciąż mieści się bezpiecznie w rowku. Dla tłoczni oznacza to lepszą powtarzalność, a dla Państwa większy komfort odsłuchu, bez tego nerwowego podkręcania głośności w adażu i ściszania w kulminacjach. Cyfra nie jest tutaj wrogiem, tylko dobrym asystentem, który planuje trasę dla analogowej igły tnącej lakier. I właśnie ta płyta jest pięknym świadectwem tego momentu przejścia z tego świata analogu do świata cyfry. Jeszcze nikt nie myśli o wojnie głośności, o maksymalnym podbiciu wszystkiego pod samochodowy głośnik. Rejestrator cyfrowy i komputer CBS-u pracują na rzecz komfortu słuchania w domu. Na dobrze ustawionym gramofonie, z czasem, który poświęcamy na wysłuchanie całej strony, a nie trzech losowych numerów w drodze do pracy. Za chwilę przejdziemy do kolejnych części divertimenta, menuetów i środkowych ogniw, gdzie ta techniczna precyzja spotyka się z czymś oczywiście, że najważniejszym. Z poczuciem zabawy, lekkości, z tą muzyką lekką, łatwą i przyjemną, rozumianą oczywiście po mozartowsku i po mistrzowsku, wykonanym przez Kremera, Kaszkaszian i Jojo Ma.

0: Moi Państwo, słuchaliśmy muzyki nagranej wtedy, kiedy cyfra służyła muzyce, a ta płyta trafiła do sklepów wtedy, kiedy cyfrowy kompakt dopiero zaczynał swoją karierę. Przez chwilę wydawało się, że CD są czyściejszym, wygodniejszym następcą winylu, bez trzasków, bez męczenia krawędzi rowka. Dopiero później przyszły inne oczekiwania, żeby było głośno, równo, przebijająco przez hałas silnika i szum miasta. I to wtedy zaczęła się słynna kompresja, wyrównywanie poziomu, wycinanie naturalnych kontrastów. Ale pięknie było wtedy, w 1985 roku, kiedy CBS wydał tę płytę, prawda? Zatem małżeństwo cyfry i winylu wcale nie jest złym małżeństwem. Do usłyszenia za tydzień.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Przeszła, teraźniejsza i przyszła. Książki o Palestynie.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Sprawiło nam to ogromną frajdę, ponieważ mogłyśmy sobie naprawdę tak śmiesznie ich wymyślić. Mówiłyśmy, co jeszcze, jak on mógłby wyglądać, a zróbmy mu takie przylizane włosy, a niech on będzie taki...
3: Tak, żeby upokorzyć.
2: Tak, wyżyłyśmy się na nich.
4: Będzie o sprawach poważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Chabior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu, gdzie Madame Butterfly zakochuje się w Don Giovannim. Gdzie pierścień Nibelunga gubi się w strasznym dworze. I gdzie Carmen bawi się na weselu Figara. Spotkajmy się w... Operowa niedziela. Już jutro po 21:00. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiatr.
1: Gdy był ze mnie mały wiatr.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jak radzić sobie z emocjami? Co robić, gdy pojawią się lęki lub depresja? I gdzie szukać szczęścia?
0: Sprawdzam to w moim nowym cyklu Dialog Emocjonalny, w którym goszczę psychologów, psychoterapeutów, lekarzy czy naukowców, autorów bestsellerowych książek popularno-naukowych i rozwojowych.
1: Katarzyna Chnat i Dialog Emocjonalny. W każdy poniedziałek o 19.50 w programie Muzyka i Medycyna w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Kaja wyglądała jak wzorcowa pani domu z lat 50. ubiegłego wieku, niczym bohaterka serialu Mad Men. Ale Lena nie chciała jej sprawiać przyjemności tym porównaniem. Przepraszam za spóźnienie. Mruknęła i z niechęcią cmoknęła Kaję w rozgrzany od pracy w kuchni policzek. Dopiero skończyłam służbę. Widzę. Kaja otaksowała brudne bojówki Leny, zapoconą pod pachami błękitną koszulę od munduru i jej nieodłączną bejsbolówkę na głowie. Jej wzrok zatrzymał się na ubłoconych traperach, ale nie odważyła się kazać Lenie ich zdjąć. Jeśli chcesz się wykąpać przed kolacją, wiesz, gdzie jest łazienka? Zaszczebiotała, wykrzywiając kąciki ust w dół. Lena przewróciła oczami w odpowiedzi. Poprawiła znoszoną czapkę, ciesząc się, że Daszek skrywa jej kpiące spojrzenie i wyburczała, ledwie otwierając usta. Jestem ostatnia? Twoi bracia przyjechali 2 godziny temu. Odparła Kaja, uradowana, że ktoś chce jej wysłuchać. Dzieci bawią się w basenie, a ich matki zaległy na leżakach. Zażądały mojito i chociaż mam mnóstwo roboty, musiałem przynieść im drinki na taras. Chłopaki oczywiście siedzą z twoim ojcem na strzelnicy. Nie wiem, jak mam ich stamtąd wyciągnąć, bo Robert rozpalił grilla, chociaż dobrze wie, że od wczoraj szykuje pyszne dania. Poskarżyła się. Wyobraź sobie, że nikt mi nie pomaga. A może ty przytniesz biszkopt? Kiedyś świetnie ci to wychodziło. Nie teraz. Lena machnęła ręką i oddaliła się na tyły domu. Znowu to samo. Wszystko na mojej głowie. Z zapleców słyszała utyskiwanie Kai, ale nie zwracała już na nie uwagi. Czy nikogo nie obchodzi, że twój ojciec ma dziś urodziny? Lena chciała jej odpowiedzieć, że ojca bardziej zajmuje niedawne przejście na emeryturę, ale uznała przepychanki z Kają za marnowanie energii. Gdyby nie ta dziewczyna, ich rodzina pewnie by się rozpadła. Ani Lena, ani jej bracia nie wychodziliby z pracy. Pchnęła drzwi na taras i owionął ją zapach igliwia zmieszany z aromatem smażonego mięsa. A gwar rozmów wywiał irytację z jej głowy. Było głośno i nikt się nie zorientował, że Lena przyszła, więc położyła swój prezent za jednostkami broni ułożonymi równo na stole przykrytym suknem. Przyjrzała się gościom i odetchnęła z ulgą, że ojciec postawił na swoim i wbrew oczekiwaniom Kai impreza będzie kameralna. Trzej bracia Leny zajmowali składane krzesełka turystyczne, a na hamaku między drzewami wylegiwał się tylko jeden obcy. Lenę nie zdziwiła obecność sprzedawcy broni na urodzinach taty. Łysy facet o twarzy okrągłej jak księżyc w pełni, zwany przez wszystkich Wroną, od lat był przyjacielem domu Silewiczów. Bracia zaprosili go na przyjęcie, bo zamierzają kupić ojcu coś nowego, domyśliła się. Zrobiło jej się głupio, że przyniosła tak mało konkurencyjny prezent. Zaraz jednak przegoniła te myśli, bo z jej perspektywy zakup zestawu kolekcjonerskich płyt koncertowych ulubionego zespołu jej ojca, Dire Straits, był i tak sporym wydatkiem. Bracia wciąż traktowali Lenę jak uczennicę, a na dobrą klamkę z policyjnej pensji musiałaby odkładać przynajmniej pół roku. Czuła ekscytację, wiedząc, że jeśli poprosi, może i jej skapnie coś małego.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: Słuchacie RMF Classic.